0: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty, grozi mu więzienie. Na razie raty kredytów bez zmian, ale wkrótce mogą wzrosnąć. Nadchodzi ochłodzenie, nie będzie bardzo gwałtowne, ale już dziś poczujemy trochę jesieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Usłyszał zarzut oszustwa, ale nie przyznaje się do winy. Byłemu lekarzowi ze Szpitala Południowego i byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej Dawidowi K. może grozić 10 lat więzienia. To dopiero początek przesłuchań lekarza, bo śledczy badają, czy ma związek z błędami medycznymi w szpitalu. Szczegóły Błażej Kulesza.
1: Śledczy drobiazgowo sprawdzali godziny, w jakich Dawid K. miał pełnić dyżury z telewizyjnymi wystąpieniami czy siatkami połączeń lotniczych.
2: W wielu przypadkach, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego.
1: Mówi Piotr Antoniski-Ba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Ale podejrzany nie przyznaje się do winy.
3: Zarzuty są pewną tylko hipotezą prokuratury, którą prokuratura musi dowieść.
1: Mówi jego obrońca Jacek Dibuła. W śledztwie jak na razie przesłuchano ponad 160 osób. W przypadkach dotyczących błędów medycznych czy zgonów na SOR-ze będą jednak potrzebne konfrontacje świadków.
0: Dawid K. nie stracił prawa wykonywania zawodu. Przyjmuje pacjentów w podwarszawskiej przychodni. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku mogą.

0: wzrosnąć. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu Rankomat.pl.
1: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
0: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pogoda nie czeka, na koniec roku zmieni się już dziś. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
2: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
0: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Słabną protesty licealistów we Francji, tak twierdzi tamtejsze Ministerstwo Edukacji. Podaje, że na ulicach jest coraz mniej młodzieży, a licealiści domagają się poprawy sytuacji w szkołach. Skarżą się na brak nauczycieli, zły program nauczania i złe wyposażenie szkół. W starciach z policją wielu nastolatków zostało rannych. Policja obiecała zaprzestać używania gumowych kul i granatów hukowych. Elis Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała dotąd dwukrotnie i dwa razy wygrała. Dziś już pomału jesień wpływa do Polski, na zachodzie i na północy Polski. Deszczowe chmury, trochę z nich popada, przelotne opady możliwe też na południu, ale cały czas ciepło, około 20 stopni, a w przeważającej części kraju nawet trochę powyżej 20. Jutro już będzie wyraźnie chłodniej.
3: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
5: 104,9 FM. 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: zdejmujesz moje kolczyki.
1: Kiedyś spółdzielnia Nasza Przyszłość w Chełmie miała bogaty asortyment wyrobów, m.in. szyła jesionki, płaszcze oraz koszule. Od 4 lat produkuje wyłącznie odzież ochronną i roboczą. Pracownicy wyspecjalizowali się w tej produkcji, zmalała płynność kadr i co roku około 35 osób otrzymuje papiery czeladnicze, a około 15 mistrzowskie. To początek krótkiej informacji zamieszczonej na łamach Kuriera Lubelskiego 8 listopada 1971 roku. Z niej dowiadujemy się, że zmiana profilu produkcji spowodowała, że spółdzielnia musiała wycofać się z ówczesnych rynków zagranicznych. Jesionki i koszule były wysyłane na przykład do Związku Radzieckiego i od 3 lat eksportowała odzież ochronną do NRD. W 1971 roku właśnie tam miały zostać wysłane towary o wartości 2 milionów złotych. Natomiast na rynek krajowy Nasza Przyszłość dostarczała odzież ochronną o wartości 36,5 miliona.
2: Rzeczywiście była to placówka w tym czasie niezwykle ważna. Jej początki łączą się z okresem powojennym. Rzeczywiście miała początkowo różnorodne lokalizacje, bo i między innymi przy ulicy dr Jadwigi Młodowskiej i w dawnym Kolegium PR-ów, obecnie kojarzącym się z Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza. Ostatecznie pozyskała własny budynek przy ulicy Starościńskiej. Też informowaliśmy o tym wydarzeniu. No i rzeczywiście rozwinęła swoją aktywność. Jeśli chodzi o ilość zatrudnionych, no to okolice 200 osób, to sprawiało, że była to taka ważna placówka gospodarcza. Różnorodny asortyment, no i tutaj właściwie taka informacja, że ten asortyment trochę się jednak zredukował. Już nie produkowano jesionek, koszul, płaszczy, które trafiały m.in. na eksport do ZSRR, ale skupiono się na odzieży ochronnej i roboczej, a tutaj z kolei pozyskano kontrahentów z NRD. Rzeczywiście była to dosyć spora skala produkcji. Rzecz ciekawa, że ta zmiana asortymentu, takie w sumie uproszczenie trochę tego asortymentu, no ale trudno było tutaj rywalizować spółdzielni z firmami, które się specjalizowały w tego rodzaju aktywności, że trochę to uporządkowało stan zatrudnienia. Rzeczywiście załoga rozwijała swoje umiejętności, kwalifikacje i nie było już takich ruchów, jeśli chodzi o zmiany pracowników. No rzeczywiście taka dosyć jednolita produkcja na pewno powodowała właśnie takie konsekwencje. W kolejnych latach spółdzielnia produkowała głównie właśnie odzież ochronną i roboczą. No i warto przypomnieć, że dotrwała do lat 90. No niestety nowe realia ekonomiczne sprawiły, że ostatecznie uległa likwidacji, a budynek przy ulicy Starościńskiej 11 zmienił funkcję, już wypełniał inną rolę, głównie handlową.
0: Kup mi złote kolczyki, kup mi...

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: 104,9.

0: znać.
1: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
1: Reklama. Bonton Radio 104.1.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit. Odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton. Dziś cofamy się do 1994 roku, ale brzmieniowo lecimy do lat 60. Odkurzamy kawałek, który jest esencją nonszalancji brytyjskiej elegancji i tego niesamowitego, brudnego, gitarowego brzmienia. Mówimy o Edwinie Collinsie i jego nieśmiertelnym hicie A Girl Like You. To jest piosenka, która udowadnia, że żeby zrobić światowy hit, wystarczy jeden genialny riff i charakter.

Edwin Collins nie był debiutantem. Był już dobrze znany jako wokalista postpunkowej grupy Orange Juice, ale w połowie lat 90. postanowił iść na swoje i to był strzał w dziesiątkę. Ciekawostka? Collins w zasadzie sam stworzył ten utwór w swoim domowym studiu. To pokazuje, że czasami najbardziej kultowe hity rodzą się w skromnych warunkach. Łącząc retro soul, swing i nowoczesny alt rock, Collins stworzył podgatunek, który można nazwać neo-swingiem. Co sprawia, że ten kawałek jest tak hipnotyzujący? Oczywiście ten riff. Ta gitara brzmi, jakby była podłączona do zardzewiałej puszki, ale ten fuzz jest absolutnie perfekcyjny. To jest brzmienie, które natychmiast wpada w ucho i zostaje tam na zawsze. Do tego dodajmy wokal Collinsa, ten jego niski, lekko jazzujący głos, który brzmi jak połączenie Lou Reeda z Frankiem Sinatrą po kilku szklankach szkockiej. Śpiewa w nim o dziewczynie, która go urzekła, ale tekst jest tak prosty, tak bezpretensjonalny, że chwyta za serce. Ten utwór to studium napięcia między prostotą a intensywnością. Utwór pierwotnie wydany w 1994 roku stał się globalnym hitem dopiero w 1995 i 1996 roku, docierając na szczyty list przebojów w Europie i stając się hitem na parkietach w USA. Został też użyty w kilku filmach, co tylko umocniło jego kultowy status. A Girl Like You to piosenka, która nigdy się nie starzeje. To jest idealny soundtrack do momentu, kiedy widzisz tę jedyną osobę w tłumie i po prostu musisz podejść. To muzyka, która ma niepowtarzalny styl i klasę. Podkręćcie głośniki i poczujcie ten brudny, wibrujący beat. Czas na kawałek, który jest ikoną lat 90. i ma w sobie ducha lat 60. Edwin Collins, A Girl Like You w Radiu Bon Ton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
6: Wyraźnie mnie słyszy.

0: wiecie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Recepta na udany dzień?
4: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
3: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Reklama.
7: Bon

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Hełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Hełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz. Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Hełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. -70% w Kodano Optyk w galerii Hełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii. Miriam Lipieńska. 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu i Chora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
2: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
3: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Chełm ogłosił przetarg na przebudowę ulic Wirskiego i Wieniawskiego. Wraz z infrastrukturą techniczną firmy mogą składać oferty do 22 października. Prace mają się zakończyć najpóźniej w połowie sierpnia przyszłego roku. 62-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski po interwencji w gminie Dorochusk. Zarzucono mu, że blokował przejazd ciężarówką i odepchnął w trakcie interwencji funkcjonariusza. Usłyszał zarzut naruszenia jego nietykalności. Przez 5 lat nie może wjechać do państw strefy Schengen. Wernisaż i monodram w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. 16 października rozpocznie się wystawa rysunków zwierząt Adama Puławskiego, a godzinę później wystąpi ze swoim monodramem Krzysztof Grzesiuk. Wydarzenia w ramach Nocy Bibliotek odbędą się w siedzibie przy ulicy Partyzantów.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: W zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, ale wszędzie jeszcze ciepło. Od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bon. Anton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Dzień dobry, przygodo! Tak jest, to kolejny dzień tygodnia, który będzie dla nas przygodą i czymś przyjemnym, bo tak zakładamy o poranku i tak ma być. Chyba, że coś jednak pójdzie nie tak? Nie, nic nie pójdzie nie tak, bo w to mocno wierzymy, tak twierdzą psycholodzy, więc spróbujmy. Tu Dominik Feldman i program Bonton na dzień dobry, 6 po 7.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Poranek trwa w najlepsze. No i też czas, abyśmy sprawdzili, co ciekawego w kartce z kalendarza nam się tutaj pojawia, tak? No bo zresztą, no, jak można nie wiedzieć, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Można nie wiedzieć. Oczywiście, że tak. Dlatego ja jestem tutaj po to, żeby wam podpowiedzieć. 280 tym razem pierwszy dzień roku, czyli 8 października mamy czwartek. A swoje imieniny obchodzi Marcin, Ludwik, Waleria, Brygida, Pelagia, Laurencja, no i jeszcze Martiusze. Wszystkich jubilatów i solenizantów gorąco pozdrawiamy. Dzisiaj Światowy Dzień Wzroku, więc będziemy dbali o ten wzrok. Również mamy o kolejną część ciała dzisiaj zadbać obowiązkowo, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Podologii, a także Światowy Dzień Ośmiornicy. Tylko właśnie się zastanawiam, jeśli chodzi o tą ośmiornicę, czy trzeba o nią zadbać, czy trzeba ją dzisiaj zjeść, żeby świętować.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
8: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
9: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
14: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
16: Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
17: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miejszczyk, zapraszam. Hej, mam dzisiaj pytanie, które prawdopodobnie każdy z nas słyszał i prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz powiedział. No właśnie, Madzia, proszę bardzo.
3: Dlaczego ludzie tak często w wypowiedziach używają
2: I nie, nie zawsze dlatego, że nie wiedzą, co powiedzieć. Kiedy mówimy, nasz mózg wykonuje kilka rzeczy jednocześnie. Musi zdecydować, co chcemy powiedzieć, znaleźć odpowiednie słowa, ułożyć zdanie i jeszcze je wypowiedzieć. A nasz mózg nie zawsze nadąża z przygotowaniem kolejnego zdania za tym, jak szybko mówimy. I wtedy pojawia się taki dźwięk, jest po prostu wypełnieniem pauzy. Daje nam kilka dodatkowych sekund na znalezienie właściwego słowa albo ułożenie myśli. Co ciekawe, pełni też funkcję w rozmowie. Kiedy mówię, chciałabym powiedzieć, że daję rozmówcy sygnał i jeszcze nie skończyłam, zastanawiam się, nie przerywaj mi. Można więc powiedzieć, że jest takim małym buforem bezpieczeństwa dla mózgu. Najczęściej pojawia się wtedy, kiedy musimy szybko znaleźć trudniejsze słowo albo zastanawiamy się, jak coś sformułować. Może być go też więcej, kiedy jesteśmy zestresowani. Dlatego podczas zwykłej rozmowy możemy mówić całkiem płynnie, ale wystarczy mikrofon, kamera albo wystąpienie przed grupą ludzi i nagle dzień dobry, chciałabym powiedzieć. No właśnie, nagle każde słowo musi przejść przez komisję zatwierdzającą w naszym mózgu. Co ciekawe, nie jest to tylko wyłącznie polski problem. W innych językach też istnieją podobne dźwięki, po prostu brzmią trochę inaczej. Czyli jest naturalną częścią ludzkiego mówienia. Oczywiście jeśli pojawia się co drugie słowo, może utrudniać słuchanie. Dlatego osoby, które dużo mówią publicznie, na przykład dziennikarze, nauczyciele czy prezenterzy, uczą się zastępować automatycznie krótką, świadomą pauzą, bo czasami zamiast naprawdę lepiej powiedzieć nic i pozwolić mózgowi spokojnie znaleźć właściwe słowo. Dziękuję, Magda, za to pytanie. Z tą sytuacją my, dziennikarze, mamy do czynienia bardzo, bardzo często, ale nam też również się zdarza. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Eco Taxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
4: Kto rano wstaje i słucha Radia Bon Ton, ten ma dostęp do najświeższych informacji lokalnych.
5: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Zapraszam, Eliza Kudarska-Nowosad. Chełm szuka wykonawcy przebudowy ulic Wirskiego i Wieniawskiego. Wczoraj miasto ogłosiło przetarg. Prace mają zakończyć się najpóźniej w połowie sierpnia przyszłego roku. To kolejny krok po przygotowaniach, o których informowaliśmy w maju. Wówczas prezydent wydał decyzję środowiskową dla szerszego przedsięwzięcia obejmującego również ulicę Karłowicza i Łączniki. Obecne postępowanie dotyczy ulic Wirskiego i Wieniawskiego wraz z infrastrukturą techniczną. Mieszkańcy na pewno czekają na poprawę zniszczonych jezdni, ale plany znacznie więcej niż wymianę nawierzchni. Przewidziano nowe chodniki, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie i kanalizację deszczową. Modernizacja ma więc poprawić zarówno warunki przejazdu, jak i poruszania się pieszo oraz rowerem. Firmy mogą składać oferty do 22 października. Na realizację zamówienia przewidziano do 10 miesięcy od podpisania umowy, jednak termin graniczny to 14 sierpnia przyszłego roku. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zablokował przejazd tirem, a podczas policyjnej interwencji odepchnął funkcjonariusza. 62-letni obywatel Ukrainy został wydalony z Polski. Przez 5 lat nie może wrócić do naszego kraju ani wjechać do państw strefy Schengen. Do zdarzenia doszło w miniony weekend na terenie gminy Dorochusk. Mężczyzna zaparkował ciężarówkę w sposób, który tamował ruch i utrudniał przejazd innym kierowcom. Na miejscu interweniowali policjanci. Jak informują, kierowca nie wykonywał ich polecenia, w pewnym

0: piętrze rozpocznie się wernisaż wystawy Adama Puławskiego Te, co skaczą i fruwają. Chełmski artysta pokaże ponad 20 rysunków przedstawiających zwierzęta, wykonane oszczędną, cienką, czarną kreską. Godzinę później w sali widowiskowej Krzysztof Grzesiuk zaprezentuje autorski monodram Co dusza ma w spektakl. Ten czerpie z Antygony Sofoklesa oraz utworów Janusza Głowackiego. A oprawę muzyczną zapewni Wojciech Machejus. Chełm odwiedzi Karol Okrasa. Znany kucharz i popularyzator polskiej kuchni spotka się ze studentami i mieszkańcami w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Tematem rozmowy będzie pasja oraz to, jak uczynić z niej sposób na życie. Gość opowie o swojej drodze zawodowej, pracy i dochodzeniu do sukcesu. To okazja dla osób, które interesują się kulinariami, ale także tych, które dopiero szukają własnej ścieżki zawodowej. Spotkanie odbędzie się 16 października o 13 w auli numer 113 przy ulicy Pocztowej 54 i to wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
1: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Oj Marcinko, oj Marcinku, powiedz naszym słuchaczom, co ciekawego słychać na twoim parkingu. To znaczy na drogach, tak jest. Informacje dla kierowców już teraz.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Do 8 około 20 minut, a o tej porze wiadomo, jak wygląda jazda przez chełm, szczególnie kiedy zmierza się do centrum. Tłocznie jest między innymi wokół rond Jana Pawła II, Zwin i Turbinowego, jak też tym u zbiegu Hrubieszowskiej, Żwirki i Wigury oraz Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Przypominamy, bo nadal zdarzają się wyjątki, że ulica Przemysłowa jest wyłączona z użytku na odcinku między Rolniczą a Fabryczną, a wybiegając kawałek poza miasto, remont nawierzchni prowadzony jest także w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.
4: Obowiązkowe ubezpieczenie dla droniarza, a dokładnie dla operatora bezzałogowego statku powietrznego. No właśnie, moi drodzy, niebawem minie już pierwszy rok, od kiedy jest to obowiązek. No właśnie, 14, jak dobrze pamiętam, listopada, pierwsi droniarze, którzy na co dzień latają, musieli wykupić sobie ubezpieczenie, więc lada moment ono się skończy, więc przypominam, na szczęście tutaj nie ma, nie straszą żadnymi karami takimi jak ma się samochód osobowy i nie opłaci się ubezpieczenia, tutaj chyba będzie dużo przyjaźniej, no ale żeby latać bezpiecznie i legalnie, no to pasuje takie ubezpieczenie mieć, więc delikatnie wam, drodzy droniarze, przypominam.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.
6: 104.

0: zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy. Miriam Lipińska. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł za sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
1: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
0: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
2: Przerażona, mi się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę, no to strasznie. On miał już toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
0: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed Piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
3: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szaleństwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na maczenie winne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, święcie jedynego, tak jak pańszego.
0: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy. A do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
0: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł 74 grosze za litr. I na koniec zakaz podskakiwania z radości na jednej z trybun stadionu. Taki przepis wprowadził drugoligowy niemiecki klub z Bochum, bo jak wyjaśnił, gdy wielu kibiców jednocześnie podskakuje, trybuna zmienia się w trampolinę, co może powodować dyskomfort u nieprzyzwyczajonych do takiego bujania. Po remoncie trybuny zakaz przestanie obowiązywać.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
0: Dziś jeszcze w całym kraju ciepło, od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Ale w zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słoneczniej bez deszczu już tylko na wschodzie.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Sponsorem pogody jest 5 O'Clock, szkoła językowa w Chełmie.
8: Z prawdziwą panią z Anglii.
10: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania. Moim zdaniem, gdzie tylko człowiek nie spojrzy, to wszędzie są cuda. I właśnie o tych cudach dzisiaj w tej godzinie naszego programu Bonton na Dzień Dobry. No ale najpierw to, co ja dla was przygotowałem, to zanim to, co ja przygotowałem, to najpierw usłyszycie rozmowę, poranną rozmowę z gościem Radia Bonton, na którą już w tym momencie serdecznie was zapraszam. Minęła już 8:05, więc za moment zaczynamy.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze spotkanie z gościem radia Bon Ton. I dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo spotykamy się po drugiej stronie. Kinga Miszczyk, dziennikarka i prezenterka radia Bon Ton. Do tej pory spotykałaś się z gośćmi, zadawałaś im pytania, próbowałaś dowiedzieć się czegoś więcej od wielu ciekawych osób, mieszkańców Chełma, właściwie całego regionu. A dzisiaj to ja będę próbowała się dowiedzieć czegoś więcej na temat projektu, do którego dołączyłaś.
2: Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
1: Chodzi o Szlachetną Paczkę, czyli takie ogólnopolskie działanie, które wchodzi w kolejny etap. To jest bardzo ważny etap, bo na wolontariuszach ten program tak naprawdę stoi. Gdyby nie ich działanie, no to niewiele na pewno udałoby się zrobić w tak dużej skali, jak to dzieje się co roku. I do 18 października można się zgłosić jako wolontariusz. Ty przyjęłaś na siebie trochę większą rolę niż wolontariusz.
2: Tak, jestem liderem Szlachetnej Paczki na rejon Chełm. W tej roli jestem pierwszy raz. Ogółem w Szlachetnej Paczce działałam już wcześniej we Włodawie, gdzie mieszkałam. Tutaj w Chełmie nie. Jestem całkowicie nowa, że tak powiem, tu, jeżeli chodzi o Szlachetną Paczkę. No i najważniejsze jest to, tak jak powiedziałaś, wolontariusze, bo to na nich opiera się właśnie Szlachetna Paczka, idea Szlachetnej Paczki. I jesteśmy dzisiaj tutaj, bo chcę wystosować apel, ponieważ potrzebujemy wolontariuszy. Bez wolontariuszy nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić, czyli nie odwiedzimy jak największej ilości rodzin, nie wprowadzimy opisów do systemu i te rodziny nie znajdą darczyńców, więc to jest najważniejsze i dlatego tu jesteśmy dzisiaj.
1: No właśnie, to jest najważniejsze zadanie dla wolontariuszy, że to właśnie oni wchodzą w kontakt z osobami potrzebującymi. Oni przeprowadzają wywiad, oni później robią tą całą robotę, która prowadzi do weekendu cudów. Więc trzeba chyba gdzieś mieć z tyłu głowy, że jest to wymagająca robota.
2: Jest wymagająca, po pierwsze i najważniejsze, zajmuje czas. Zgłaszając się do wolontariatu Szlachetnej Paczki,
1: musimy... Trzeba go mieć.
2: Tak, musimy mieć z tyłu głowy, że damy radę, że pogodzimy to wszystko, bo właśnie o to chodzi, że najcenniejsze, co mamy i co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas, nie pieniądze. To jest czas i tak jak mówię, trzeba mieć z tyłu głowy, że ten czas jest najważniejszy. Trzeba mieć tak jakby twardą część pewną ciała.
1: Grubą skórę.
2: Dokładnie.
1: Też.
2: Bo rzeczy, które widzimy, kiedy odwiedzamy rodziny, czasami nie mieszczą się w głowie. Kiedyś o nich słyszeliśmy, ale teraz widzimy to naprawdę. To nie jest tak, że idziemy, rozmawiamy z rodziną, trafiamy czasami na totalne nigdziesiowo tak zwane, gdzie świat zapomniał o tych ludziach, oni są sami i trzeba im pomóc. I właśnie tutaj wkraczam ja i proszę Was o pomoc, żebyście dołączyli do Szlachetnej Paczki rejon Chełm i pomogli tym ludziom, no, o których, tak jak mówiłam wcześniej, zapomniano.
1: Czy do tej odpowiedzialności bycia wolontariuszem w Szlachetnej Paczce ludzie są mocno przygotowywani?
2: Tak, są wdrożenia, są szkolenia, webinary, wszystko, co pomoże w dobrym odegraniu roli wolontariusza, bo to jest naprawdę poważna rzecz, Szlachetna Paczka. To nie jest wolontariat, tak jak się nam kojarzy, że idziemy, kwestujemy na przykład tutaj, bierzemy odpowiedzialność za losy danej rodziny, za to, co będzie się z nią działo, za kontakt z darczyńcą, bo oczywiście do takiej rodziny, taką rodzinę wybiera darczyńca. Tutaj też ten kontakt musi być, bo darczyńca nie wie nic o rodzinie. Tyle, co napiszemy na właśnie...
1: Tyle, czego
2: opisie.
1: Dowiecie się Wy jako tak, wolontariusze.
2: Tak, bo de facto kontakt darczyńca-rodzina nie istnieje. On jest tylko poprzez nas.
1: Czy są jakieś ograniczenia? Kto właściwie może zostać wolontariuszem?
2: Musi mieć osoba skończone 18 lat, to na pewno. Jest podpisywana oczywiście umowa wolontariacka. No i tak jak mówiłam wcześniej, gruba skóra, dużo czasu i chęć pomocy, mądrej pomocy, bo Szlachetna Paczka to jest mądra pomoc. Tym, którzy już naprawdę nie wierzą, że ktoś może im pomóc i ta pomoc ma być mądra, czyli ma dać taką siłę do dalszego działania, wyjścia z niektórych sytuacji, bo proszę mi uwierzyć, jak ja już byłam kilka razy w Szlachetnej Paczce To są takie sytuacje, gdzie rodziny wychodzą i na przykład dzieci rodzin, które odwiedzaliśmy, które dostały pomoc, są teraz wolontariuszami i ta pomoc niesie się dalej. To jest właśnie idea Szlachetnej Paczki i to jest najpiękniejsze.
1: W jaki sposób można się zgłaszać?
2: Zgłaszamy się poprzez link na szlachetnapaczka.pl. Tam bodajże są dwa pytania, dlaczego chcemy być w Szlachetnej Paczce, czy byliśmy wcześniej, no i czekamy na kontakt.
1: I nadchodzi weekend cudów. Po tym całym mozole ciężkiej pracy, bo na pewno to wszystko nią jest. I wolontariusze, z którymi do tej pory rozmawialiśmy, również liderzy Szlachetnej Paczki, mówią, że to jest ta najprzyjemniejsza część całego projektu.
2: To jest po prostu cudowne.
1: Nagroda.
2: Kiedy jeździmy do rodzin z paczkami, są takie rodziny, które nie chcą nic, bo im nic nie trzeba, ale w rozmowie gdzieś tam wychodzi, że dach przecieka, że nie ma opału. Proszę sobie wyobrazić, że dostają informację, że będą mieć nowy dach, będą mieć opał. Jedna z rodzin dostała kiedyś studnię. Po prostu przyjechała firma, wykopała studnię, ponieważ mama z dziećmi musiała nosić wiadra z wodą, tak, oddalone. I po prostu to są takie emocje, że człowiek czasami, no ciężko się nie popłakać samemu, tak? Kiedy oni patrzą i nie wierzą, bo Szlachetna Paczka to jest pomoc na ogromną skalę. To są remonty, ale to są również małe rzeczy, kiedy mała dziewczynka cieszy się z jakiejś zabawki, bo po prostu rodziców nie stać, tak? Kiedy dostaje kurtkę, powiedzmy, chce kurtkę zieloną z jakimś emblematem i ona ją dostaje. I to jest taki moment, gdzie nam, ludziom, którzy mają wszystko, całkowicie wywraca się do góry nogami i naprawia się kompas moralny. I to właśnie polecam. Po prostu to trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. No nawet nie wiem, jak to opisać. Tyle, co widziałam, tyle, co nasłuchałam się historii i potem właśnie weekend cudów, kiedy przychodzi i widać tę radość, te łzy i tą skromność tych ludzi, to człowiek tak sobie myśli, dobra, narobiłem się, ten weekend cudów był strasznie, jestem wyczerpany i mówi sobie nie, już więcej nie, ale na drugi dzień otwiera oczy i patrzy w kalendarz, kiedy następny weekend cudów, bo już nie może się doczekać, kiedy znowu będzie to przeżywać, to uzależnia, pomóc uzależnia.
1: I że było warto.
2: Tak jest.
1: I to też może być zaproszenie dla osób, które mają trochę więcej wolnego czasu, chcą po prostu coś zrobić, no i można to zrobić w ramach Szlachetnej Paczki, kolejnej edycji tej ogólnopolskiej akcji. Poleca, jak słyszeliście, Kinga Miszczyk, na co dzień dziennikarka i prezenterka Radia Bonton, a od niedawna również liderka Szlachetnej Paczki.
2: Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, to jeżeli wiedzą Państwo, że są jakieś rodziny, które potrzebują pomocy, również można zgłaszać do mnie bezpośrednio na przykład lub na stronie internetowej lub do jakichkolwiek instytucji publicznych typu MOPR, bo sami nie znajdziemy tych rodzin. Wiem, że wiecie, że są takie rodziny.
1: A nie każdy prosi o pomoc.
2: Dokładnie.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 7%.

0: 50% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Muzyka i głos AI.
5: To

0: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
4: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Mamy już 20 minut po godzinie 8, a ja właśnie teraz sprawdzam nasz portal supertydzień.pl i z niego wynika, że Kraszczady walczą o tytuł Cudu Polski 2026. Mamy, od razu przypominam i apeluję, mamy ostatnie dni na głosowanie w takim plebiscycie organizowanym przez National Geographic Travel. W tegorocznej odsłonie bierze udział 48 miejsc z całego kraju, po 3 z każdego województwa. No i wśród lubelskich kandydatów znalazły się Kraszczady, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Nałęczów. No i teraz jest czas na właśnie na głosowanie, moi drodzy. Gdybyście chcieli zagłosować na nasze najpiękniejsze atrakcje naszego województwa, to możecie to zrobić właśnie odwiedzając nasz portal supertydzień.pl. Link do głosowania jest Wam udostępniony. A, no i w sumie tutaj jest też dobry moment, żeby też się w tej chwili pochwalić, tak? No bo przypominamy, że Lubelszczyzna ma już swoje cuda Polski. W minionym roku ten tytuł otrzymało Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie. A jeszcze rok wcześniej? Chełmskie Podziemia Kredowe. To teraz proszę się przyznawać, kto jeszcze tam nie był.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w HDK-u.
0: Reklama.
5: Marcinku, masz coś o sporcie? To proszę bardzo tutaj do mikrofoniku bliziutko, tak jest, dla naszych słuchaczy. Lokalne wydanie sportowych informacji ma je dla Was Marcin Petruk. Minęła 8:30.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
7: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
8: Bonton Radio Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wiktoria Nadolska, jedna z najbardziej perspektywicznych lekkoatletek MKS Agro z Chełm, została powołana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zawodniczka weźmie dzięki temu udział w ogólnopolskich konsultacjach selekcyjnych w ramach systemu selekcji i identyfikacji talentów PZLA, a odbędą się one 23 i 24 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Reprezentanci Stildart Chełm oficjalnie zakończyli 3. edycję letniego Grand Prix. Ostatni i 10. turniej zgromadził przed tarczami Baru Miś 23 osoby, w tym także zawodników z Włodawy. Finał między Michałem Fabianem a Kacprem Sową relacjonuje Łukasz Duczmal.
10: W pierwszym półfinale Piotr Jasiuk kontra Kacper Sowa. Panowie grali całkiem wyrównany mecz. Na dystansie nieco lepiej poczyniał sobie Piusz, ale borykał się z problemami na kończących, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Zamykając Lech za Legią, ograł rywala gładko 3-0. W drugim półfinale Michał Fabian versus Paul Strzałkowski, reprezentujący Włodawę Paul, stoczył zacięty bój z zawodnikiem gospodarzy. Sprawa awansu do wielkiego finału rozstrzygła się dopiero w ostatnim 5. legu. Tam więcej precyzji na podwójnych zachował Maszę, ustalając wynik na 3-2. W finale na Michała czeka już Kacper Sowa. Początek spokojny, badanie rywala zanosiło się na całkiem wyrównany pojedynek. Od 3. lega Mafio wrzucił wyższy bieg i nie dał pograć koledze, wygrywając ostatni finał letniego Grand Prix wynikiem 4-1.
9: Obecnie w szeregach Stildart Chełmu trwają przygotowania do kolejnego otwartego cyklu zmagań, a więcej informacji będzie można znaleźć na profilu klubu na Facebooku. Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, polscy kadrowicze i pięściarze MKS Olimp Chełm, przebywają na zgrupowaniu w Wałczu. Tam przygotowują się do Mistrzostwa Europy wspólnie z 10 innymi kadrowiczami. Wczoraj z kolei na inny obóz szkoleniowy udał się jeden z najmłodszych reprezentantów chełmskiego Olimpu Mikołaj Rondoś. Który także szlifuje formę przed europejskim czempionatem.

0: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 maja obok Kauflandu.
1: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Wiele wskazuje na to, że jutro lub w weekend na dobre w tym roku pożegnamy się z przyjemną jesienną aurą, a powitamy więcej deszczu, mgieł i przymrozków. Takie warunki wymagają od kierowców dodatkowego zadbania o samochód, a w pierwszej kolejności jest już pora planować wizytę u wulkanizatora, ponieważ kiedy średnia dobowa temperatura wynosi maksymalnie 7 stopni, to znak na zmianę opon. Z każdym dniem słońce będzie zachodziło coraz wcześniej, a nie każdy piechur czy rowerzysta podróżujący poza terenem zabudowanym pamięta o elementach odblaskowych. To nie przytyk, ale niestety potwierdzony policyjnymi danymi fakt. Zadbanie o dobry stan oświetlenia to więc kolejna ważna kwestia. Także kiedy weźmie się poprawkę na to, że może nam się trafić jazda podczas deszczu po tych ulicach Chełma, gdzie latarnie świecą na żółto. Nasi zmotoryzowani słuchacze od lat wskazują między innymi Pocztową, Reformacką, Partyzantów czy Sienkiewicza jako miejsca, które w takich warunkach nie należą do zbyt bezpiecznych.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: To jest Bonton Radio.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego pewnego odbiorcę. Janszpol, skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton Radio. Na dzień dobry.
9: Chełm szykuje wiosenną rewolucję na pewnym rondzie. No i będzie naprawdę kolorowo. Bo jeszcze tej jesieni trafi tam, uwaga, aż 13 tysięcy tulipanów. Mnie osobiście to cieszy, bo ja już u swojej cioci zamówiłem cebulki tulipanów. Czekam na odpowiedni moment i też właśnie jesienią będę je sadził. A generalnie wracając do naszego ronda, miasto ogłosiło przetarg na kompleksowe zagospodarowanie zieleni na rondzie. Zmiany obejmą prawie 1600 metrów kwadratowych. Plan już zakłada w zasadzie stworzenie biało-czerwonych rabat. Ponad 7,5 tysiąca białych kwiatów. ponad 5,5 tysiąca czerwonych kwiatów. Do tego pojawią się m.in. jałowce i wiele innych jeszcze pięknych kwiatów, które będą nam zdobiły miasto. Nowe rośliny dostaną też własny system nawadniania, więc miejskie rabaty nie będą musiały liczyć wyłącznie na pogodę. A, no i jeszcze jedna rzecz, jak czytam właśnie na naszym portalu supertydzień.pl, miś, który obecnie stoi na rondzie, zmieni swoją lokalizację, czyli nie tylko mieszkańcy dostaną nową aranżację, ale nawet misia czeka przeprowadzka.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowe, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.
7: Bonton.

0: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u. Miriam Lipińska. W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne, a w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
1: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
0: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przywracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
3: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc i w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji. Nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
0: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 000 lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
4: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 000 mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 000 mieszkań, o ponad 4% więcej.
0: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 000. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2000.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: To półmetek chełmskiego tygodnia seniora. Dzisiaj w jego ramach w programie bezpłatne badania w szpitalu, przychodniach i medycznym studium zawodowym oraz atrakcje w Parku Wodnym o 17:00. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem. Maszyniści znów ćwiczą na wirtualnej trasie do Chełma w ośrodku Poloregio w Lublinie. Po modernizacji działa symulator pociągu. W prawdziwej kabinie mogą bezpiecznie trenować reakcje na awarię.

0: trudną pogodę i przeszkody na torach. W części gospodarstw w Ladaniskach i Mościskach w gminie Dorohusk wyschły studnie. Mieszkańcy czekają na wodociąg. Do końca roku samorząd planuje podpisać umowę na jego projekt. Budowa będzie wymagała pozwoleń i zdobycia finansowania.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Po ostatnich słonecznych i ciepłych dniach dziś zmiana pogody. Na zachodzie i południu pochmurno i deszczowo, słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 20 w Wielkopolsce, 22 na Podlasiu, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro już chłodniej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Już 9:06, dzień dobry wszystkim, czas na pierwsze śniadanko, a dla niektórych może i drugie. No słuchajcie, ja jadłem o 6:00 pierwsze śniadanie. Za chwilę też czas na najnowszy odcinek programu Witamina FM Jana Zielińskiego. Zapraszam, zostańcie z Radiem Bonton.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Mamy sezon na grypę, ale przy okazji można się także zaszczepić przeciw RSV, które szczególnie groźne jest dla seniorów. I dziś usłyszycie więcej na ten temat w Witaminie FM. Janek Zieliński, zapraszam. O tym, jak taka choroba przebiega i na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, mówi nasz dzisiejszy gość.
3: Nazywam się Leszek Czupryniak, jestem lekarzem, internistą i diabetologiem. Pracuję w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zakażenie RSV to jest w ogóle ważny temat, jeśli chodzi o leczenie osób dorosłych, szczególnie z cukrzycą, ale w ogóle wszystkich osób dorosłych w starszym wieku, seniorów, dlatego że jest duża rozbieżność między tym, co myśli się na co dzień o takim zakażeniu, że to jest po prostu zwykłe przeziębienie, katar i w ogóle najczęściej występuje u dzieci albo u niemowląt, a przebieg kliniczny często bywa dużo gorszy, dużo cięższy niż można by się spodziewać. Trafiają do nas pacjenci, którzy w przebiegu zakażenia RSV rozwijają nawet niewydolność oddechową, nawet muszą trafić na oddział intensywnej terapii, a zaczęło się od czegoś, co wygląda jak błahe przeziębienie, a ma po prostu ciężki przebieg. Jakby wszyscy musimy to zrozumieć i my wszyscy jako społeczeństwo, ale także jako lekarze, że jest to potencjalnie groźna infekcja układu oddechowego, która może znacznie pogorszyć stan ogólny pacjenta, a śmiertelność, jeśli chodzi o osoby po 60 roku życia, wewnątrz szpitalna wynosi 6-8%. To jest nawet trochę więcej niż w przypadku grypy. No, o grypie wszystko wiemy, grypy się boimy, RSV nie, bo to niby jest tylko choroba dziecięca. Tak nie jest. I duża część osób, nieoczekiwanie duża, tak bym powiedział, jakbyśmy tak potocznie myśleli, w przebiegu tej infekcji doznaje lichego, znacznego pogorszenia stanu zdrowia i wymaga hospitalizacji. Gdy myślimy o tym, kto przede wszystkim powinien myśleć o zapobieganiu zakażeniu wirusem RSV, do głowy nam przychodzą osoby, u których jest trochę gorsza odporność, czyli wiadomo, że to są osoby w starszym wieku, po 55, po 60, 65 roku życia. Te definicje starszego wieku teraz się różnią, a granica przesuwa się w górę. Ale generalnie 60 parę lat to już jest ten wiek, kiedy generalnie człowiek odporność ma już trochę gorszą. Ale szczególnie osłabioną odporność mają osoby z wieloma innymi chorobami, tak zwanymi chorobami współistniejącymi. Nauczyliśmy się tego słowa w czasach COVID-u. I tutaj mówimy o powszechnie występujących chorobach w tym wieku, czyli o otyłości, o nadciśnieniu tętniczym, o cukrzycy, o chorobach układu krążenia, ale także na przykład chorobach nowotworowych. Bardzo wiele nowotworów przechodzi już w choroby przewlekłe. Także każdy, kto ma jakiś problem zdrowotny, oprócz tego, że już jest w wieku umiarkowanie, chociażby zaawansowanym, to jest osoba, która powinna myśleć o tym, aby nie zachorować na różne choroby infekcyjne, które będą pogarszać funkcjonowanie układu oddechowego czy całego organizmu. No i tutaj RSV jest absolutnie na czele tych chorób. I oczywiście jak pacjent zagadnie, czy ja mam się zaszczepić, lekarz mi powie tak, ale tak naprawdę kolejność powinna być częściej odwrotna. To lekarz powinien proaktywnie pacjenta zapytać, czy pan się szczepił na to, na to, na to, na to, oceniając pacjenta pod kątem, co mu najbardziej grozi, co go może najbardziej zdekompensować w jego chorobach towarzyszących i sam mając przekonanie, że szczepienie na to, na tamto, na RSV, na grypę, nie wiem, na półpasie, na wiele innych chorób ma znaczenie. Co więcej, my ten trend rozwoju szczepionek, ten pozytywny, on ma bardzo praktyczne znaczenie. W tej chwili możemy śmiało koadministrować szczepionki, czyli można pacjenta naraz zaszczepić na 2-3 rzeczy, czyli ta grypa jako sztandarowe, a na przykład RSV z grypą jak najbardziej, zwłaszcza w sezonie jesienno-wiosennym, jesienno-zimowym, a po drugie znacznie ułatwiono możliwość szczepień, dlatego że rozwija się opieka farmaceutyczna. W tej chwili duża część aptek, około 1/5, szczepi pacjentów u siebie. Do aptek jest dużo łatwiej się dostać i tam być zaszczepionym niż u lekarza.
2: Szczepienia na RSV są w pełni refundowane dla osób powyżej 65 roku życia oraz kobiet w ciąży, a osoby 60+ mogą liczyć na 50% zwrot. Szczepienia można dokonać na terenie Chełma w 5 aptekach, a pełną listę placówek w naszym regionie z uprawnieniami na szczepienia przeciw różnym zakażeniom znajdziecie na stronie pacjent.gov.pl w zakładce Zaszczep się w aptece. Zostawię Wam link pod dzisiejszym odcinkiem na radiobonton.pl, także zaglądajcie, no i trzymajcie się w zdrowiu. Janek Zieliński, Witamina FM.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
4: Reklama. Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Helmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Helm, ulica Chemiczna 8. Plastimet, tej jakości potrzebujesz. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

naszym kraju nie zna bądź nie słyszał o królu Latino, czyli o Skolimie. Facet kończy 30 lat, no i robi urodziny dla całych siemiatyczy, czyli dla swojej gminy właśnie dzisiaj. Skolim swoje okrągłe urodziny będzie świętował razem z fanami 8 października. Dzisiaj amfiteatr w Siemiatyczach zamieni się w jego urodzinowe miasteczko. No i skala imprezy podobno zdecydowanie wykracza poza jakiś tam zwykły koncert. Różowa limuzyna potrzebuje też różowej drogi, tak? No i Skolim ma przyjechać na imprezę właśnie różową limuzyną. Dlatego w Siemiatyczach na różowo pomalowano fragmenty drogi prowadzącej na wydarzenie. Cała impreza ma nawiązywać do charakterystycznego koloru artysty, więc nawet podobno będą różowe pączki. Bon ton.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Muzyka i głos AI.

0: pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
1: Reklama. Nie trzeba oglądać telewizji, ona potrzebuje waszego dość mocnego skupienia. Na pewno musicie w nią w jej kierunku patrzeć, żeby coś się dowiedzieć. No, gazeta to samo, też musicie patrzeć, mieć chwilkę skupienia, znaleźć tą chwilę na skupienie. A z Radiem Bonton jest o tyle dobrze, że możecie robić co robicie i jednym uchem słuchać. No i właśnie posłuchajcie już teraz czas na najnowsze wiadomości lokalne.
2: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 9.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Przypominamy, trwa kolejny dzień chełmskiego tygodnia seniora. Dziś również można odpowiedzieć na zaproszenie parku wodnego, w którym czekają tężnia solankowa czy korty do gry, także chełmskiego szpitala, w którym od 12 realizowane będą bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, tętna, saturacji i poziomu glukozy we krwi. Z kolei w przychodniach przy ulicy Wołyńskiej i Połanieckiej podobna oferta rozpocznie się już o 10. Ciekawie zapowiada się także program przygotowany przez medyczne studium zawodowe przy ulicy Szpitalnej, w którym od 12 będzie można sprawdzić poziom ważnych zdrowotnych parametrów, poznać zasady ćwiczeń istotnych w zadławieniach, ale również poddać się analizie kolorystycznej, cery, masażowi dłoni. A o 17 Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie ze znanym aktorem Adamem Woronowiczem. Od poniedziałku w różnych miejscach na terenie Chełma wiele instytucji tworzy bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń dla seniorów. Cała akcja zmierza do poniedziałkowej kulminacji.
3: W Chełmskim Domu Kultury zostanie rozstrzygnięty konkurs Miejsce przyjazne seniorom. Nie zabraknie także rozmów o bezpieczeństwie finansowym, ochronie przed oszustami oraz bezpieczeństwie i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe.
2: Mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm. Kolejne punkty programu dla seniorów będą dostępne również przez weekend. Gęsta mgła, awaria zasilania albo samochód na torach. W takich sytuacjach maszynista musi reagować szybko i zgodnie z procedurami. W Lublinie może je przećwiczyć na wirtualnej trasie do Chełma. Po modernizacji ponownie działa tam symulator pociągu w ośrodku szkolenia Poloregio. Urządzenie pozwala szkolić obecnych i przyszłych maszynistów bez narażania pasażerów. Pod koniec września zakończono wymianę jego oprogramowania i elektronicznych podzespołów. Choć podróż odbywa się w cyfrowym świecie, kabina jest prawdziwa. Pochodzi z wycofanego z ruchu pociągu. Oryginalne są także pulpit sterowniczy, radiotelefon, wyświetlacze czy komputery pokładowe. Maszynista obsługuje więc takie same urządzenia jak podczas codziennej pracy. Za oknem widzi odwzorowany w szczegółach 145-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 7 od Dęblina do Chełma. Są więc stacje, rozjazdy, mosty i otoczenie torów. Spokojny przejazd może jednak w każdej chwili zamienić się w trudny sprawdzian. Instruktor może wprowadzić ulewny lub marznący deszcz, mgłę czy silny wiatr. Może też wygenerować awarię sieci trakcyjnej, przeszkodę na szlaku albo nagłe wtargnięcie człowieka czy zwierzęcia na tory. Obserwuje wtedy czas reakcji maszynisty, sposób działania i znajomość procedur, w tym powiadamiania służb ratunkowych. Symulator pozwala również ćwiczyć obsługę europejskiego systemu kontroli pociągu, który wspiera bezpieczeństwo jazdy. Z urządzenia obowiązkowo korzystają wszyscy maszyniści lubelskiego zakładu podczas corocznych szkoleń.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: Mieszkańcy wsi Ladeniska i Mościska w gminie Dorochusk czekają na budowę sieci wodociągowej po tym, jak w części gospodarstw wyschły przydomowe studnie. Samorząd planuje jeszcze w tym roku zrobić pierwszy krok w stronę rozwiązania problemu i podpisać umowę na projekt inwestycji. Problem z dostępem do wody od dłuższego czasu sygnalizują mieszkańcy obu miejscowości. Skutkiem obniżania się poziomu wód gruntowych jest wysychanie indywidualnych ujęć, szczególnie podczas okresów bezdeszczowych. Mieszkańcy zmuszeni są na własny koszt pogłębiać studnie lub wiercić nowe ujęcia. Jednak działania te wiążą się z wydatkami i nie dają gwarancji

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Ruszył nabór do 19. ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Wacława Iwaniuka.
3: Konkurs jest adresowany do wszystkich miłośników poezji, piszących wiersze. Wymóg jest taki, żeby mieć obywatelstwo polskie, można mieszkać w kraju i za granicą. Trzeba nadesłać zestaw 5 wierszy, które do tej pory nie były nigdzie publikowane i nie były nigdzie nagrodzone. Nadsyłanie konkursowych wierszy trwa do 31 marca, natomiast oficjalne rozstrzygnięcie, podanie wyników, podsumowanie i biesiada poetycka będzie miała miejsce w maju 2027. Nie ma żadnych kategorii wiekowych, to jest konkurs skierowany do dorosłych uczestników. Muszę powiedzieć, że przez te 18 edycji konkurs naprawdę ma rangę, powiedziałabym nawet ponadkrajową, ponieważ co roku zdarzają się wiersze właśnie nadsyłane z różnych stron świata i jest to konkurs, który faktycznie przyciąga wielu uczestników, bo zdarza się, że mamy bardzo często ponad setkę konkursowych zestawów. To jest naprawdę bardzo, bardzo znany konkurs, już z pewną renomą rozpowszechniony w środowiskach poetyckich, na różnych forach literackich. Także liczymy, że ta 19. edycja również odniesie sukces.
2: Mówi Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu i dodaje.
3: Oczywiście laureatów nagrodzimy nagrodami. Przede wszystkim to jest od 18 lat piękny pamiątkowy medal z podobizną patrona konkursu Wacława Iwaniuka. Zwycięzcy, laureaci znajdą się w pokonkursowej antologii wierszy i przewidujemy główną nagrodę finansową oraz dwa wyróżnienia, które też będą wynagrodzone finansowo.
2: Wszystkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GOKiR-u Siedliszcze.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.

0: Reklama.
1: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kierowcy, jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, na Mazurskiej w Chełmie, możecie już powoli zapomnieć o slalomie między dziurami. Na szczęście w końcu jest jakaś decyzja. Miasto zapowiada bowiem naprawę najbardziej zniszczonego fragmentu drogi. Chodzi o okolice skrzyżowania Mazurskiej z Ceramiczną. Jak zwrócił uwagę radny Tomasz Kociubiński, nawierzchnia jest pełna głębokich ubytków, no i nierówności. Problem dotyczy również autobusów, które korzystają z pętli, z pobliskiej pętli. Kierowcy muszą omijać te dziury, a zły stan drogi może oznaczać większe też zużycie zawieszenia tych pojazdów. No właśnie, nad tym ja najbardziej ubolewam, jak ten tędyk przejeżdżam. Urzędnicy pojawili się na miejscu, no i potwierdzili, że nawierzchnia rzeczywiście jest w złym stanie, jakby ktoś tego nie zdążył zauważyć do tej pory. Miasto zleciło wykonanie naprawy, ale takiej cząstkowej, więc ubytki zostaną uzupełnione destruktem asfaltowym. Do końca października będzie po kłopocie. No ale znając życie, po takim remoncie na wiosnę znów pojawią się przebiśniegi, to znaczy dziury.
1: To jest Bon Ton Radio. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: polskie myśliwce znów w powietrzu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Karambol na A4 na Śląsku i potężny korek. Koniec z brakiem internetu w pociągu. Intercity testuje nowe rozwiązanie. Miriam Lipińska, a na początek wiadomość sprzed chwili. Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z powietrznym atakiem Rosji na Ukrainę. Polska poderwała swoje myśliwce. Alert obowiązuje do odwołania. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej w kierunku Katowic. Zderzyło się 7 samochodów, poszkodowane zostały 3 osoby, co najmniej jedna trafiła do szpitala. Z powodu wypadku trasa się zakorkowała. Zator zaczyna się już na wysokości Zabrza. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do karambolu, wyjaśniają to policjanci. Życiu żadnej z 9 osób ranionych wczoraj przez nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilku poszkodowanych wyszło już ze szpitali. Jeszcze wczoraj wieczorem służby przeszukały mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców całego bloku. To dlatego, że 19-letni Jakub Z. przeniósł ze sobą do szkoły domowej roboty ładunek wybuchowy, który na szczęście nie eksplodował. W zespole szkół zawodowych, gdzie doszło do ataku, dziś nie ma lekcji. Są zajęcia z psychologami i wychowawcami. Uczniowie przyznają, że czują strach po tym, co się stało.
1: Szkoła powinna być miejscem, w którym powinniśmy być bezpieczni. Niestety tutaj to bezpieczeństwo zostało naruszone.
0: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latkowi grozi dożywocie. Nie został jeszcze przesłuchany. Był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale innych kłopotów z prawem nie miał. Mówi się jednak o narastających kłopotach rodzinnych, które mogły popchnąć go do zbrodni. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji dokładniejszych informacji o okolicznościach śmierci pracownicy rosyjskiego laboratorium na Syberii zajmującego się dżumą. Rosyjskie media podały, że kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Rosyjskie władze temu zaprzeczają i twierdzą, że zmarła na zapalenie płuc o nieznanym pochodzeniu. A zdaniem wieloletniego korespondenta Gazety Wyborczej w Rosji Wacława Radziwinowicza pytań w sprawie tajemniczej śmierci laborantki jest sporo.
2: Przede wszystkim, czy te badania, które prowadziła, nie były właśnie podwójnego przeznaczenia? Po drugie, czy ona może być pacjentką zero? Na razie nic nie wskazuje na to. No i rzecz trzecia, z czym tak naprawdę mamy do czynienia? Bo możemy mieć do czynienia rzeczywiście z dżumą, a możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie nowym.
0: Na razie na podstawie posiadanych informacji Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że ryzyko dla ogółu populacji w Europie jest niskie. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Werdykt Akademii Szwedzkiej poznamy około 13, a na razie trwa typowanie. Działy kultury szwedzkich mediów przewidują, że w tym roku nagroda powędruje do kobiety spoza Europy. Zgodnie z nieformalną zasadą Komitetu Noblowskiego, że nagroda trafia na przemian do kobiety i mężczyzny. A w zeszłym roku Nobla dostał Laszlo Krasznohorkaj. Ale część gazet stawia na jednego z wielkich pisarzy ze Stanów Zjednoczonych. Idzie internetowa rewolucja w pociągach PKP Intercity. Na przełomie października i listopada przewoźnik rozpoczyna pilotaż internetu satelitarnego dla pasażerów. Nowe rozwiązanie ma wyeliminować problemy z zasięgiem w trakcie podróży. Jeżeli testy wypadną dobrze, odbiorniki internetu satelitarnego zostaną zainstalowane w składach Pendolino i póki co tylko w nich.
3: Bonton Radio. Sport. Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam, Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Jego rywalem jest Australijczyk James Duckworth. Stawką tego pojedynku jest awans do 1/32 finału, gdzie czeka już znakomity Serb Nowak Djokovic. Z turniejem w Szanghaju pożegnał się inny z Polaków, Kamil Majszak. Przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem po 3-setowej batalii, a każda z partii kończyła się tiebreakiem. Nasza gra była lepsza niż końcowy wynik, powiedział trener Krzysztof Lijewski, a jego Industria Kielce przegrała u siebie z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35 w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Za to już dziś w Europie sprawdzi się Orlen Wisła Płock. Nawciarze w macedońskim Skopie zagrają z HC Vardar, a to spotkanie zacznie się o 20:45. Polskie piłkarki od jutra zaczynają walkę w barażach o Mundial. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się z Belgią. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już jutro, a rewanż w Gdańsku we wtorek. Bilans spotkań jest po stronie Belgijek, bo biało-czerwone jeszcze nigdy z nimi nie wygrały. W Polskim Związku Piłki Nożnej po cichu wszyscy liczą na podobny sukces, na jaki stać było kadrę do lat 21 Jerzego Brzęczka, która awansowała na turniej finałowy, mówi dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
4: Na pewno jest to duży sukces, bo jakby spojrzeć na grupę krajów, które awansowały na turniej finałowy, no to jest to absolutna czołówka w Europie. Mamy tam Hiszpanię, Portugalię, Anglię, Niemcy, Francję, Belgię, Chorwację, Norwegię i Polskę. Wiadomo, że jest jeszcze kilka miejsc do walki w barażach, więc czekamy na kolejnych swoich przeciwników.
3: A młodzieżowe Euro odbędzie się w lipcu przyszłego roku w Serbii oraz Albanii. Turniej będzie jedyną okazją do wywalczenia awansu na Igrzyska Olimpijskie. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zeldan. Tradycyjnie na początek rywalizacja odbędzie się w slalomie gigancie.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Słonecznie i bez deszczu dziś już tylko na wschodzie kraju. W pozostałych regionach, zwłaszcza na zachodzie i południu, pochmurno i deszczowo. Ale jeszcze ciepło, od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro zrobi się już znacznie chłodniej.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: 7 po 10, tu Radio Bonton. Za moment będziemy się zastanawiać, będziemy debatować, co zrobić, żeby było więcej narodzin w naszym kraju, więcej dzieci. Może wy macie jakieś złote pomysły?

Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich

0: firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep. Hełm, Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

jeśli jeszcze dzisiaj po tej informacji, którą usłyszycie, ja usłyszę na mieście: jeju, jak mi się nie chce dzisiaj iść na siłownię, no to normalnie nie wiem, co wam zrobię. Słuchajcie, Polak przebiegł 100-kilometrowy odcinek przez Saharę. Słuchajcie, przez Saharę. Nie, poszedł na siłownię, która jest klimatyzowana, tylko na Saharze przebiegł 100 kilometrów. 14 godzin mu to zajęło, a my mamy problem wybrać się, zebrać się na siłownię na 2-3 godzinki. No, musimy się w tym momencie teraz wstydzić.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Disco, dom i ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne, gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco, dom i ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszę. Bilety na kup bileci. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
2: Reklama.
3: Wejdźmy ponownie dzisiaj już drugi raz do świata sportu, a zabierze nas do niego Marcin.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Paulina Kawalec, selekcjonerka reprezentacji Polski U17 w piłce nożnej kobiet z wizytą w szeregach Chełmianki Chełm. Trenerka odbyła spotkanie z przedstawicielami klubu, łącząc je z aktywnym uczestnictwem w kursie UEFA Pro, w którym bierze udział jako jedyna kobieta. Mówi dyrektor sportowy Biało-Zielonych Wojciech Wójcik.
8: Rozmawialiśmy na wiele tematów związanych przede wszystkim z rozwojem piłki nożnej wśród kobiet, popularyzacją piłki nożnej wśród kobiet w naszym regionie, w naszym kraju. Rozmawialiśmy na temat możliwości organizacji zgrupowań, reprezentacji czy to młodzieżowych, czy seniorskich, kadry polskich kobiet właśnie w Chełmie, ponieważ ta baza, która powstaje, to będzie bazą na miarę XXI wieku. Stadion będzie posiadał kategorię 3 UEFA.
7: Dzięki temu na stadionie mecze będą mogły rozgrywać młodzieżowe kadry narodowe, zarówno mężczyzn, jak też kobiet. Zawodnicy teamu Fabryka Sportu są już po ostatnim starcie z tegorocznego cyklu Pucharu Polski, a zwieńczyli go zdobyciem srebrnego medalu w klasie standard przez Kamila Miszwę podczas zmagań The Big Three na strzelnicy Bellona Marino.
9: Strzelaliśmy na 32 torach. Minimalna ilość strzałów do oddania to jest 570. Zawody były dwudniowe, naprawdę bardzo wymagające zawody. Czuło się po tych zawodach zmęczenie i mięśniowe, i psychiczne. Sporo biegania było na niektórych torach, więc moja kontuzja Achillesa, która mi towarzyszyła przez cały ten sezon, mocno to odczuła. Zawody bardzo fajne, świetna organizacja, bardzo dobre tory, naprawdę w samych superlatywach mogę się wypowiedzieć.
7: Mówił Kamil Miszwa. Na 6 miejscu w kategorii standard uplasował się natomiast Tymoteusz Pieniążek. Z kolei w klasie production 8 lokatę zajął Konrad Wójtowicz, a 11 Damian Rycerz. Następne powołania w zapaśniczych szeregach cementu Gryfa Chełm. Troje zawodników już w poniedziałek uda się do Las Vegas, gdzie będą reprezentowali klub oraz kraj podczas Mistrzostw Świata U23. Olga Padoszyk powalczy tam o medale w kategorii 59 kg, Alicja Wojewódzka w kategorii 62 kg, zaś Hubert Sidoruk w kategorii 77 kg.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio.

500 plus nie pomogło. No to zarobili 800 plus. No ale co jeszcze może pomóc, żebyśmy mieli większą liczbę narodzin w naszym kraju? No tego chyba nikt nie wie, a jak ktoś wie, to nie chce powiedzieć. No właśnie, zastanawiam się właśnie, w jaki sposób można byłoby to

polepszyć. No i właśnie trafiłem na taką informację, gdzie Frizz, czyli znany influencer, właśnie kupił nowiutkiego SUV-a o wartości 340 tysięcy swoim rodzicom. No widzicie, jak dostać taki piękny prezent, jakbyście nie mieli dzieci? No nie ma takiej możliwości po prostu. Nie ma takiej możliwości, a im więcej tych dzieci mamy, tym większe szanse na takie podarki.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pani w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut przed godziną 11. Jeszcze odwiedzam nasz portal supertydzień.pl z nadzieją, że znajdę tam coś ciekawszego, co tam wydarzyło się ostatnio tu w naszej okolicy, ale tak naprawdę przecież nie muszę tam zaglądać, bo za momencik dosłownie, bo za 10 minut czas na wydanie najświeższych wiadomości z kraju i ze świata. Tak jest, a o 11.30 najświeższa dawka lokalnych wiadomości. Dla tych, którzy oczywiście niecierpliwi i lubią poczytać, no to jak najbardziej znajdziemy tam mnóstwo ważnych informacji z naszego regionu, więc zachęcam i zapraszam, ale ja osobiście poczekam.
1: Słuchacie

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Reklama.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Kolejny atak nożownika w szkole, tym razem niedaleko Wyszkowa. W reakcji na czarną serię minister edukacji zapowiada specjalny program w szkołach. Halny w Tatrach, TPN odradza wychodzenie w góry. Miriam Lipińska. Kolejny atak z nożem w szkole, tym razem w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem na Mazowszu. Dziś rano 15-latek zaatakował woźną. Ranne zostały w sumie 3 osoby, także dyrektor szkoły i nauczycielka. A to kolejny taki atak po wczorajszym w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie rannych zostało 9 osób. A wczoraj podobnych tragedii mogło być więcej. W sierpcu także na Mazowszu zatrzymany został 17-latek. Chłopak w szkole mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele szybko zaalarmowali policję. W plecaku nastolatka znaleziono dwa noże, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Tu na szczęście proces przepływu informacji i analizy po stronie nauczycieli, szybkie przekazanie informacji na policję pozwoliło udaremnić niecne plany.
0: Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono informację, że chłopak szukał w internecie, jak przeprowadzić atak. Po wydarzeniach w Ostrołęce szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiada specjalne szkolenia w każdej placówce na wypadek sytuacji kryzysowych.
2: Powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do edukacji z wojskiem, tak żeby w każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb,
0: których wyśle do szkół MSWiA. Rośnie zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami. W Lublinie takie szkolenie od kilku miesięcy organizuje miasto. Do tej pory przychodziło na nie po kilka osób, teraz to nawet 250 osób. To pokłosie rosnącej liczby alertów RCB podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden z nich, mieszkańcy Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, dostali dziś rano. Na warsztatach jest przekazywana podstawowa wiedza.
3: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
0: Mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. W Tatrach wieje halny i to wieje mocno. Porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa oraz utrudniać poruszanie się po szlakach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem. Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach. Jak mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK, informacja ma być prostsza.
4: Pasażer kieruje się na konkretny peron bez konieczności rozumienia układu torów. Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Testy w Mysłowicach ruszą 25 października. A na koniec jeszcze informacja sprzed chwili. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś rano przez ucznia w szkole pod Wyszkowem.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Ponad 4 hektary gminnych gruntów przy ulicy Promiennej w Żółtańcach mogą zostać przeznaczone pod usługi, magazyny i handel wielkopowierzchniowy. Gmina Chełm przygotowała projekt planu zagospodarowania. To ma być szansa na przyciągnięcie inwestorów, ale jeszcze nie zapowiedź konkretnej budowy. Ponad promil alkoholu miał 41-latek zatrzymany na hulajnodze elektrycznej przez krasnostawskich policjantów. Podczas wczorajszej akcji funkcjonariusze przeprowadzili 49 kontroli i ujawnili 20 wykroczeń. Zatrzymali też 3 rowerzystów i 2 kierowców po alkoholu. Teatr Oko świętuje 20-lecie działalności. Jutro w Hucie Kultury rozpoczną się 3-dniowe obchody jubileuszowe. W programie spektakle, wystawa, rekwizyt i plakat oraz pokazy filmowe. Całość zakończy niedzielna gala.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: W zachodniej połowie kraju i na południu pochmurno i deszczowo. Słonecznie i bez deszczu już tylko na wschodzie, ale na razie jeszcze ciepło od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 20 w Wielkopolsce, 23 na Mazowszu, do 24 na Śląsku i 25 na Podkarpaciu. Jutro przyjdzie ochłodzenie.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry. Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Telefony, komputery, nauka, telewizor. No, nasze oczy mają dziś naprawdę sporo pracy. Dlatego dzisiaj, z okazji Światowego Dnia Wzroku, chcę Wam przypomnieć, jak o nie zadbać. I zrobimy to właśnie w tej godzinie programu Bonton na Dzień Dobry. Kłaniam się nisko, to Dominik Feldman, na zegarach już 6 minut po godzinie 11:00.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Jak zadbać o nasze oczy, o nasz wzrok? No właśnie, dzisiaj to jest ważne pytanie, na które pojawi się zaraz odpowiedź na naszej antenie. Słuchacie oczywiście naszego radia, na którym dzisiaj przypominamy, że dziś jest Światowy Dzień Wzroku. Tak jest. Po pierwsze, róbmy przerwy od ekranu. Pomocna jest zasada 20-20-20. Po 20 minutach patrzenia z bliska spójrzmy przez co najmniej 20 sekund na coś oddalonego około 6 metrów. To pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu. Po drugie, spędzajmy czas na zewnątrz. Szczególnie u dzieci i młodzieży regularne przebywanie na świeżym powietrzu na pewno pomoże ograniczyć ryzyko rozwoju, no i też postępu krótkowzroczności. Warto też oczywiście chronić oczy przed słońcem, używając okularów przeciwsłonecznych z ochroną UV. A nawet jeśli widzicie świetnie, przynajmniej wam się tak wydaje, to tak czy inaczej, raz na jakiś czas warto iść na takie kontrolne badanie wzroku. Pamiętajcie, oczy mamy tylko jedne, a ekranu naprawdę nie obrazicie. On też się nie obrazi na was, jeśli przez chwilę popatrzymy zamiast na niego za okno.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
5: W pracy, w domu, w rytmie dnia. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
6: 11.30, czas abyście, drodzy słuchacze, tuż przed południem usłyszeli najświeższą dawkę lokalnych wiadomości. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM, dzisiaj 8 października, czas na wiadomości lokalne.
7: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bon Ton, Eliza Kudelska-Nowosad. Ponad 4 hektary gminnych gruntów w Żółtańcach w gminie Chełm może zmienić przeznaczenie z terenów rolniczych na strefę usług, magazynów i handlu wielkopowierzchniowego. Samorząd przygotował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Nieruchomość znajduje się przy ulicy Promiennej, około 700 metrów od granic administracyjnych Chełma. Dotychczas były to tereny rolne, jednak ze względu na gleby piątej klasy, obecność zadrzewień oraz pozostałości po dawnej eksploatacji piasku, ich przydatność rolnicza jest niewielka. Planowana zmiana jest bezpośrednio powiązana z planem ogólnym gminy, przyjętym w lipcu tego roku. Zgodnie z projektem na terenie będą mogły powstawać obiekty usługowe, magazyny, składy, obiekty handlu wielkopowierzchniowego, parkingi i drogi wewnętrzne. Projekt wyklucza natomiast przeznaczenie terenu pod usługi kultu religijnego. Maksymalna wysokość planowanej zabudowy ma wynosić 20 metrów, a co najmniej 30% powierzchni działek musi stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Inwestycje na tym obszarze będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Działki leżą w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Trubaków w Chełmie. Projekt zabrania odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie poważnych awarii przemysłowych. Dodatkowe ograniczenia wynikają z przebiegającej przez teren linii elektroenergetycznej oraz z położenia w strefie ograniczeń lotniska w Deputyczach Królewskich. Plan przewiduje także przeznaczenie części terenu na drogi publiczne, w tym poszerzenie ulicy Promiennej oraz budowę chodników i tras rowerowych. Przekształcenie tych gruntów ma stworzyć szanse na pozyskanie inwestorów, nowe miejsca pracy i wyższe wpływy podatkowe do budżetu gminy. Ponad promil alkoholu miał w organizmie 41-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Zatrzymali go krasnostawscy policjanci podczas wczorajszej akcji poświęconej bezpieczeństwu właśnie użytkowników tych pojazdów. Funkcjonariusze przeprowadzili 49 kontroli drogowych i ujawnili 20 wykroczeń. Tyle samo osób, ile skontrolowano, przebadano także na zawartość alkoholu. Nietrzeźwy użytkownik hulajnogi nie był jedynym kierującym, który zdecydował się na jazdę po alkoholu. Tego dnia policjanci zatrzymali również 3 rowerzystów i 2 kierowców samochodów będących pod jego wpływem. Podczas akcji mundurowi zwracali też uwagę na zachowania kierujących wobec dzieci i młodzieży.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
7: Teatr Oko obchodzi 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudziechucie przygotowano 3-dniowe obchody jubileuszowe. Rozpoczną się jutro i potrwają do niedzieli w Hucie Kultury.
0: Głównym takim celem, głównym elementem przekazu będzie historia Teatru Oko i na tym będziemy się koncentrować. Przy doborze spektakli zdecydowałem, że pokażemy te nasze takie kultowe spektakle, takie, które były najczęściej grane. No i tutaj nieprzypadkowo spektakl Zadra, który jest w naszym repertuarze niemalże od początku, bo od roku 2009. Drugi taki spektakl to Topiel, który przyniósł nam najwięcej sukcesów, no i też jest takim rozpoznawalnym znakiem firmowym Teatru Oko. No i trzeci taki spektakl, który wraca po 9 latach do repertuaru właśnie z okazji jubileuszu, to jest Ciacho, monodram w wykonaniu Marcina Nawrockiego, jedynego już w tym momencie członka grupy Teatru Oko z tego pierwszego pokolenia, które przyszło właśnie 9 października w 2006 roku.
7: Mówi Marcin Woszczewski, założyciel Teatru Oko. Oprócz spektakli w programie jubileuszowym znalazła się też wystawa, rekwizyt i plakat prezentująca wizualny dorobek zespołu z ostatnich 20 lat, a także pokazy filmów Drzazga w reżyserii Marcina Pławskiego i dedykowany film okolicznościowy w reżyserii Szymona Woszczewskiego. Całość zakończy się uroczystą galą jubileuszową. A całej rozmowy z Marcinem Woszczewskim na ten temat można posłuchać na radiobonton.pl w zakładce Bliżej Kultury.

0: 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu świętujemy rocznice, które sięgają od pionierów rocka przez legendy surf rocka, aż po historyczne teledyski wszechczasów. Zaczynamy od roku 1948. Właśnie wtedy w San Francisco urodził się Johnny Ramone, a właściwie John Cummings, legendarny gitarzysta i współzałożyciel pionierskiej grupy punk rockowej Ramones. Przenosimy się do roku 1960. Tego dnia Elvis Presley odbył pierwszą sesję nagraniową dla RCA po powrocie ze służby wojskowej. To wydarzenie symbolicznie wznowiło karierę króla rock'n'rolla. A teraz rok 1965. Właśnie tego dnia single Yesterday zespołu The Beatles uzyskał status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych. Ten utwór, będący jedną z najczęściej coverowanych piosenek wszechczasów, jest absolutną ikoną popkultury. Teraz rok 1978. Właśnie tego dnia The Police po raz pierwszy wystąpili w słynnym amerykańskim programie Saturday Night Live. Ten występ był ich oficjalnym debiutem w amerykańskiej telewizji i natychmiast zwiększył ich popularność. Kolejna ważna data to rok 1982. Tego dnia ukazał się singiel Jack and Diane Johna Mellencampa. Utwór ten z akustycznym brzmieniem i folkowym tekstem stał się jednym z jego największych hitów, królując na szczytach list przebojów. I na koniec rok 1987. Właśnie wtedy odbyła się premiera teledysku do piosenki Fate George'a Michaela. Wideo, które pokazało artystę w kultowej skórzanej kurtce i z kolczykiem w uchu, natychmiast stało się ikoną mody i symbolem jego solowej kariery. Posłuchajmy raz jeszcze tego ponadczasowego klasyka, który w jednej chwili stał się głosem całego pokolenia i symbolem zmiany wizerunku George'a Michaela. Fate.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.

33 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet. Reklama. Bon.

0: Sygnały, których nie wolno ignorować. Dzisiaj mamy, uwaga, przypominam, Światowy Dzień Wzroku, więc spróbujmy o ten wzrok zadbać. Słuchajcie, nagłe pogorszenie lub zamazanie widzenia, od razu idziemy do specjalisty. Podwójne widzenie, od razu do specjalisty. Błyski, światła, nagle dużo nowych jakichś takich mętów, czyli kropek, nitek czy pajęczynek przed oczami. Od razu trzeba iść do specjalisty. Ciemna plama, może cień albo wrażenie takiej zasłony w polu widzenia, to też sygnał wymagający pilnej oceny okulistycznej. A jak już się pojawia ból oka, zaczerwienienie albo duża wrażliwość na światło, no to ta sama sytuacja. Moi drodzy, dbajcie o wzrok, bo nikt wam o ten wzrok za was nie zadba. Dbając również o was, żeby dostarczyć wam najświeższe informacje, na bieżąco oczywiście, to za 9 minut damy wam takie informacje na 104,9 FM. Ja przy okazji za dzisiaj chciałbym podziękować, no i zaprosić na jutro. Słyszymy się. Cześć, cześć, cześć. Dobrego popołudnia.
1: To jest Bon Ton Radio.
2: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Mamy godzinę 12, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia w Radiu Bon Ton.
2: W związku z atakami w polskich szkołach premier wzywa pilnie ministrów. Wyższe raty kredytów mieszkaniowych przewidują analitycy. Hubert Hurkacz wraca do gry i od razu wygrywa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie już za godzinę. To reakcja szefa rządu na dwa akty przemocy w szkołach w tym tygodniu. W placówce podwyżkowym dziś zaatakował były uczeń, 15-latek śmiertelnie ranił pracownicę szkoły. Poszkodowane są także dwie inne osoby, a wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z przedpołudniowym rosyjskim atakiem na Ukrainę. To już kolejny dzień z alertami na Lubelszczyźnie, gdzie wzrasta zainteresowanie szkoleniami wojskowymi organizowanymi przez MON, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez samorządy czy NGOsy. Otrzymam na Gmiterek Zabocka.
3: Lubelszczyzna już kilka razy doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prawdopodobnie właśnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami. Jak mówi Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego, przekazywana jest tam podstawowa wiedza.
4: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni.
3: Samorządy przeprowadzają też szkolenia wśród nauczycieli czy pracowników innych instytucji. Często słyszą bowiem pytania, co mamy robić.
5: My też musimy skoordynować z zarządzaniem czy z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody choćby lubelskiego, ażeby było to przemyślane, przeanalizowane. Ale tak z wielu sfer pojawiają się też takie zapytania, a co?
3: I już dziś, gdy syreny nie wyją, warto poznać odpowiedź.
2: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Nie żyje krajowy duszpasterz Romów. Ksiądz Stanisław Opocki zginął wczoraj w wypadku samochodowym w Jurkowie w Małopolsce, o czym informuje Muzeum Kultury Romów w Warszawie. Prowadzone przez duchownego auto zderzyło się czołowo z ciężarówką. Kredytobiorcy powinni szykować się na wyższe raty. Po tym jak wczoraj stopy procentowe zostały bez zmian, ekonomiści prognozują, kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki, tłumaczy główny ekonomista banku City Handlowy Piotr Kalisz.
6: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz.
2: Rynki będą się dziś wsłuchiwały w to, co ma do powiedzenia na ten temat prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński. Po południu będzie tłumaczył decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego rangi 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3-7-5. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie mamy około, z tego co widzę, nawet tak mniej więcej 18-19, niektórzy nawet wskazują 20 stopni, maksymalnie dzisiaj około 25. Przez cały dzień ma być umiarkowane zachmurzenie. W Chełmie póki co tutaj w centrum mamy względnie bezchmurne niebo. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Tak to wygląda.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Bon Ton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
8: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Poważeni kawał 3. Okrutna, zła i podła. Na początek tego popołudnia w rytmie dnia. Janek Zieliński, kłaniam się do 17. Jestem z wami w Radiu Bon Ton. Końcówka babiego lata, także jeszcze się cieszymy tą fajną pogodą. Że dzisiaj miało być cieplej, jak to tam jakoś tak nie wiem. Na przykład jest zimno. Nie wiem, czemu.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux, Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
6: Reklama. Bonton Radio.

To było Lost Frequencies, gościnny Dawid Kuszna w utworze In My Bones i coś tak czuję w kościach, że przed nami bajeczny weekend. Już teraz klasyk od Dire Straits, Walk of Life, to już w tym momencie. A tymczasem Polski Związek Lekkiej Atletyki wyróżnił naszą zawodniczkę lokalną tutaj, Wiktorię Nadolską, która dostała zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, o czym więcej powie wam Marcin Perduk w sporcie Radia Bonton. A my tymczasem śmigamy dalej, 24 minuty po godzinie 12.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, a także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: EcoTaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
5: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

0: Antenie Anton Radio Sport.
1: Sport, Marcin Petruk. Dwaj pięściarze MKS Olimp Chełm, Kacper Frymus oraz Igor Rondoś, doskonalą formą podczas zgrupowania kadry narodowej, które odbywa się w Wałczu. Przygotowują się tam do europejskiego czempionatu, w którym wezmą udział z 10 innymi polskimi zawodnikami. Na obozie szkoleniowym przebywa obecnie również Mikołaj Rondoś, jeden z najmłodszych reprezentantów chełmskiego Olimpu, także przygotowujący się do zmagań w kontynentalnych mistrzostwach. Więcej trener Konrad Rondoś.
2: Do 15 jesteśmy coś w Zakopanem, tam odbywamy już takie mniej intensywne szkolenie, ukierunkowane bardziej pod mistrzostwa i bazujące na regeneracji. I 16 mamy wylot na mistrzostwa, także również wielka duma, jest się czym cieszyć. 6 zawodników, jak to mówię, jest o czym mówić.
1: Pozostali reprezentanci Olimpu trenują natomiast do zmagań na szczeblu lokalnym i krajowym pod okiem trenera Arkadiusza Zalewskiego. Jedna z najbardziej perspektywicznych lekkoatletek MKS Ogros Chełm, Wiktoria Nadolska, została powołana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dzięki temu młoda sportsmenka weźmie udział w ogólnopolskich konsultacjach selekcyjnych w ramach systemu selekcji i identyfikacji talentów PZLA, a te odbędą się 23 i 24 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Dobiegła końca trzecia edycja letniego Grand Prix Stildart Chełm. Ostatni i 10 turniej zgromadził przed tarczami Barubiś 23 osoby. Relacjonuje Łukasz Duczpal.
3: W pierwszym półfinale Piotr Jasiuk kontra Kacper Sowa. Panowie grali całkiem wyrównany mecz. Na dystansie nieco lepiej poczyniał sobie Piusz, ale borykał się z problemami na kończących, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Zamykając Lech za Legią, ograł rywala gładko 3-0. W drugim półfinale Michał Fabian versus Paul Strzałkowski, reprezentujący Włodawę Paul, stoczył zacięty bój z zawodnikiem gospodarzy. Sprawa awansu do wielkiego finału rozstrzygła się dopiero w ostatnim 5 legu. Tam więcej precyzji na podwójnych zachował Maszo, ustalając wynik na 3-2. W finale na Michała czeka już Kacper Sowa. Początek spokojny, badanie rywala zanosiło się na całkiem wyrównany pojedynek. Od trzeciego lega Mafio wrzucił wyższy bieg i nie dał pograć koledze, wygrywając ostatni finał letniego Grand Prix wynikiem 4-1.
1: Obecnie w Stildart Chełm trwają przygotowania do kolejnego otwartego cyklu zmagań, a więcej informacji będzie można znaleźć na profilu klubu na Facebooku.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
4: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Simply Red, Something Got Me Started w Radiu Bonton za nami. Kolejny wycinek z lokalnej codzienności w latach 70. Przed nami artykuł o fryzjerskich zawodach w kronikach miasta. W 1971 roku przy Technikum Rolniczym w Okrzowie odbyły się pierwsze takie zawody, gdzie stawiło się 9 uczestników, którzy musieli się wykazać techniką i czasem pracy, a było to o tyle istotne, że klienci byli nietypowi. I z taką małą zagadką póki co was w Radiu Bonton zostawię. Odpowiedź już po tej piosence.

Kroniki Miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

Strzyżenie owiec to trudna umiejętność. Taki oryginalny tytuł znalazł się na łamach Kuriera Lubelskiego w wydaniu z 11 listopada 1971 roku. Okazuje się, że w tamtym czasie w technikum rolniczym w Okrzowie koło Chełma odbył się

0: konkurs, a obiektami zmagań w nim były dorodne okazy owiec długowełnistych ze stada tego technikum. Do zawodu stanęło 9 strzygaczy i jak informował dziennikarz, 2 są podstawowe kryteria mistrzowskiej pracy strzygacza – czas i jakość roboty. Jeśli idzie o jakość, to niedopuszczalne są zwłaszcza tak zwane progi oraz zranienia skóry zwierzęcia. Czas też jest istotnym sprawdzianem umiejętności, gdyż zręczny strzygacz na ogół nie traci przy owcy więcej niż 7 minut. Tytuł najlepszego strzygacza przypadł Władysławowi Kazimirukowi z powiatu włodawskiego. Powtórzył on swój sukces z 1969 roku. Drugi był Witold Arentowicz. Uzyskał rekordowy czas strzyżenia owcy – 5 minut. Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.
1: No myślę, że dosyć egzotyczna informacja, jednak strzyżenie owiec niespecjalnie kojarzy się z naszym regionem, jak również krajem, nie ma co ukrywać, ale okazuje się, że i takie umiejętności można było nabyć w technikum rolniczym, a tutaj warto dodać, że rzeczywiście w różnych miejscach ta hodowla owiec w okolicach Chełma rzeczywiście się rozwijała. No warto tu dodać, że nawet niektórzy ziemianie w XIX wieku sięgali właśnie po tą dziedzinę i rzeczywiście mamy takie informacje. No a w przypadku tego okresu po II wojnie światowej rzeczywiście też tutaj były wyspecjalizowane instytucje, chociażby związane z dawną Akademią Rolniczą w Lublinie, gdzie właśnie owcami interesowano się dosyć specjalnie. No i rzeczywiście chyba była potrzeba zorganizowania takiego konkursu. Był niewątpliwie egzotyczny, tylko 9 osób uczestniczyło, czyli jednak ilość osób, które posiadały odpowiednie umiejętności, była dosyć skromna. No niestety nie mamy tutaj szczegółowych informacji, w jaki sposób te osoby takie umiejętności pozyskały. Relacja jest okraszona 2 zdjęciami, więc możemy tam zobaczyć, jak to strzyżenie owiec wyglądało. No i kilka takich szczegółów, jak to się prezentowało. Rekordzista osiągnął 5 minut. No, trzeba przyznać, że rzeczywiście dosyć wyjątkowo, a standard przewidywał 7 minut. No i różnorodne metody strzeżenia. No nie mamy informacji, czy była jakaś spora widownia, jeśli chodzi o tą konkurencję, no ale jak można przypuszczać, starano się to rozpropagować. No jeśli Kurier Lubelski się zainteresował tym wydarzeniem, no to niewątpliwie musiało mieć dosyć ciekawy wymiar. No niestety to jest taka dosyć sporadyczna informacja na ten temat. Raczej trudno znaleźć więcej informacji. Być może gdzieś w dokumentacji szkolnej, placówki, tego rodzaju informacji można by odnaleźć i ten problem opisać nieco.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
4: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
5: Masz uczucie zatkanego ucha, pogorszenie słuchu lub nadmiar woskowiny? Umów się na wizytę w Dentado, przychodnie specjalistyczne Gallek. Chełm Rejowiecka 115 i 117. Specjalista laryngolog zajmie się problemami zdrowotnymi uszu i górnych dróg oddechowych, w tym zapaleniem uszu, niedosłuchem, zapaleniem gardła lub anginą, zapaleniem krtani, zapaleniem zatok, chrapaniem, bezdechem sennym, chorobami nowotworowymi, np. rakiem krtani. Telefon 512 835 211. Pełna oferta na www.dentado.com.
6: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
7: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
8: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
9: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupin duży 167. Telefon 82 563 86 01 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec. Trasa Wojsławice-Zamość.
2: Reklama.
1: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Lost Frequencies za nami, a tymczasem trwa chełmski tydzień seniora, pełen atrakcji, badania, zajęcia, a dziś o 17 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej spotkanie z Adamem Woronowiczem, aktorem znanym chociażby z Teściów czy polskiego The Office, ogólnie aktor dość znany. Na radiobonton.pl znajdziecie zaproszenie na spotkanie we wcześniejszym wydaniu naszego serwisu, a najnowsza odsłona zagości w rytmie dnia już po 13, to za dosłownie 5 minut.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Chełm Aleja Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
14: Noż do stu.
13: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
16: Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
17: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Reklama.
18: Mamy 13.
19: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek.

0: Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczydole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
0: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęska zajmuje się tym tematem.
2: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
3: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
2: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego, że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
2: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może, czy w ogóle informować.
0: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
5: Wygrał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
0: To spotkanie jutro w południe.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Miejski SPZOZ w Chełmie poprawia wyniki, ale nadal jest na minusie. Pierwsze półrocze zamknął stratą blisko 78 tysięcy złotych. Program naprawczy zakłada oszczędności i zwiększenie przychodów. Wyzwaniem pozostają rosnące koszty wynagrodzeń. Ponad 450 wykroczeń ujawnili lubelscy policjanci podczas kontroli użytkowników hulajnóg elektrycznych. Połowę naruszeń popełniły dzieci i młodzież. 11 kierujących było nietrzeźwych, a policja zapowiada kolejne kontrole. Malarstwo i muzyka. W Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie w niedzielę odbędzie się wernisaż wystawy Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. Towarzyszyć mu będzie recital Jolanty Szczerby-Stawarz, która zagra utwory inspirowane obrazami artysty na zabytkowym fortepianie. Na szczegóły zapraszamy w lokalnych wiadomościach o 13.30.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
9: 5 po 13. Sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie mamy około, z tego co widzę, 21 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, 1010. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie głównie słonecznie, chociaż trochę chmur jest. W okolicy może być umiarkowane zachmurzenie.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
10: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
11: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
9: Jeżeli dziś spotkacie Yeti u lekarza, to się nie zdziwcie. Mamy dziś dzień podologii, bo taką wielką stopę, no to trzeba dbać. Ja jestem Janek Zieliński, rozmiar 43. Do 17 jestem z wami w rytmie dnia na falach Radia Bonton, a najbliższa przyszłość kształtuje się tak, że mamy dla was lokalne informacje, coś i o planecie, no i przede wszystkim fajne piosenki. 7 po 13, Modern Talking, Yomaha Yomaso. Taka japońska, nie?

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Dolina Wieprza, okolice Krasnego Stawu. No cudo. Teraz pora, aby cała Polska się dowiedziała. Za chwilę kończy się głosowanie o tytuł Tu do Polski na Lubelszczyźnie, które organizuje National Geographic. Wszelkie szczegóły ma na swojej stronie Super Tydzień. My w Radiu Bonton za chwilę serwujemy więcej doniesień z okolicy w serwisie o 13.30.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
4: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. ClickOn to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet. Teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
5: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: Zamiast z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 13.30. Miejska przychodnia w Chełmie ograniczyła stratę, ale jej finansowa przyszłość nadal pozostaje niepewna. Dokument dotyczący programu naprawczego, zatwierdzonego kilka dni temu przez prezydenta Chełma, pokazuje poprawę w pierwszym półroczu tego roku. Jednocześnie prognozy na kolejne lata zostawiają placówce bardzo niewielki margines bezpieczeństwa. Mowa o Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej prowadzącym przychodnie przy ulicach Wołyńskiej i Połanieckiej. Na koniec ubiegłego roku do jego lekarzy rodzinnych zapisanych było blisko 19 tysięcy pacjentów. Skalę problemów pokazało zamknięcie roku 2025. Strata wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Pierwsze 6 miesięcy tego roku przyniosło jednak wyraźnie lepszy wynik. Przy przychodach przekraczających 10 milionów złotych strata była bliska 77,5 tysiąca. To poprawa, ale jeszcze nie dowód, że kryzys został opanowany. Autorzy dokumentu zaznaczają, że w drugim półroczu trzeba uwzględnić skutki lipcowych podwyżek wynagrodzeń. Właśnie koszty pracy były jednym z głównych tematów wcześniejszych ostrzeżeń dyrektora Mariusza Żabińskiego. Jak wskazywały nasze marcowe publikacje, przestrzegał on przed ryzykiem utraty płynności. Mówił też o potrzebie finansowego wsparcia miasta. Rozważano także zmianę formy prawnej placówki. Co pokazują nowsze dane? Na koniec czerwca zakład nie miał zobowiązań przeterminowanych. Kredyty i pożyczki były spłacone, nadal jednak pozostaje mocno zależne od rozliczeń z NFZ. Program naprawczy zakłada zarówno oszczędności, jak i zwiększanie przychodów. Przewiduje dostosowanie zatrudnienia do liczby zadań, wykorzystanie naturalnych odejść pracowników oraz powiązanie premii z wynikami i jakością pracy. Dokument zastrzega też, że zmiany kadrowe nie mogą pogorszyć dostępności ani bezpieczeństwa leczenia. Dla pacjentów istotne są także plany rozwoju opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi, większego udziału w badaniach profilaktycznych i poprawy kontaktu z rejestracją. Placówka chce ograniczyć też odpływ pacjentów. Miejski SPZOS ma więc szansę na ustabilizowanie finansów. O tym, czy poprawa okaże się trwała, zdecydują wyniki drugiego półrocza i skuteczność działań naprawczych. Jazda po alkoholu, brak uprawnień i przerobione hulajnogi. Ponad 450 wykroczeń ujawnili lubelscy policjanci podczas wczorajszej akcji poświęconej bezpieczeństwu użytkowników hulajnóg elektrycznych. Połowę tych naruszeń popełniły dzieci i młodzież. W całym województwie mundurowi skontrolowali ponad 1000 osób jadących jednośladami. 11 użytkowników hulajnóg było nietrzeźwych, 20 jechało bez wymaganych uprawnień. W 5 przypadkach policjanci wykryli modyfikację układu napędowego. Kontrole nie ograniczały się do sprawdzenia trzeźwości. Mundurowi przyglądali się też temu, gdzie poruszają się kierujący, czy nie przewożą drugiej osoby i jak zachowują się wobec pieszych. Powodem wzmożonych działań jest wzrost liczby wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
2: W najbliższą niedzielę o 17:00 w Muzeum Regionalnym w Krasnystawie zostanie otwarta wystawa Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski Malarstwo.
3: Na wystawie zaprezentowanych zostanie 26 płócien artysty oraz 4 przykłady tworzonego przez artystę medalierstwa. Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski urodził się w Chojnicach w 1936 roku. Mieszka i tworzy w Krakowie. Studiował na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego twórczość obejmuje malarstwo, rzeźbę, plakat, medalierstwo, architekturę i scenografię. Jest także poetą, mającym w swoim dorobku kilkanaście tomików poezji. Jego prace znajdują się w galeriach oraz w zbiorach prywatnych na całym świecie. W 2023 roku z jego inicjatywy otwarto pierwszą w Polsce galerię sztuki nowoczesnej na wsi. Jest to dwór sztuki w Sienicy Różanej.
2: Mówi Marta Stelmaszczuk, dyrektor Krasnostawskiego Muzeum. Niedzielnemu wernisażowi towarzyszył będzie recital fortepianowej Jolanty Szczerby-Stawarz, pianistki i kompozytorki na stałe mieszkającej w Szwajcarii. Bonton.

O 17.49 ma u nas zajść słońce. Dni coraz krótsze, energii w związku z tym też coraz mniej. I o tym, jak planeta wpływa na nasze zdrowie, usłyszycie w audycji Kingi Miszczyk, Planeta w 5 minut, już za moment. Zagości ona na falach Radia Bonton. Ja w międzyczasie idę się tym słońcem jeszcze, póki jest, idę się tym naładować.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jest 18.30, latem o tej porze, dzień właściwie jeszcze trwa i to w najlepsze. Jesienią patrzymy za okno i mamy wrażenie, że ktoś dawno zgasił światło i nagle pojawia się senność. Kawa,

0: druga kawa, może jeszcze jedna, tylko że problem niekoniecznie leży w kawie. Jesienią nasz organizm dostaje mniej światła, a światło jest dla naszego mózgu czymś znacznie ważniejszym niż tylko sposobem na to, żeby widzieć drogę. Nasz organizm ma własny zegar biologiczny, tak zwany rytm dobowy, system, który pomaga regulować m.in. sen, czuwanie, temperaturę ciała, wydzielanie hormonów i metabolizm. Jednym z najważniejszych sygnałów dla tego zegara jest właśnie światło, szczególnie światło docierające do naszych oczu rano. Informacja o świetle trafia do odpowiednich struktur w mózgu i pomaga zsynchronizować wewnętrzny zegar z cyklem dnia i nocy, a kiedy robi się ciemno, organizm zaczyna przygotowywać się do snu. Jednym z elementów tego procesu jest melatonina, hormon, którego wydzielanie wiąże się z porą biologiczną odpoczynku. Latem mamy dużo naturalnego światła i znacznie dłuższy dzień. Jesienią sytuacja się zmienia. Słońce wschodzi później, zachodzi wcześniej, a my coraz więcej czasu spędzamy przy sztucznym oświetleniu. Nasz organizm dostaje więc zupełnie inny zestaw sygnałów. I właśnie dlatego jesienna senność nie musi oznaczać lenistwa. To może być całkiem normalna reakcja organizmu na zmianę warunków świetlnych, ale jest jeszcze jeden element układanki. Jesienią robi się chłodniej, a nasz organizm musi inaczej gospodarować energię. Nie oznacza to, że automatycznie potrzebujemy więcej snu tylko dlatego, że temperatura spada, ale chłodniejsze, ciemniejsze i mniej aktywne dni mogą sprawić, że łatwiej wchodzimy w tryb odpoczynku. Brzmi znajomo. Tak jak mi się. Dochodzi do tego jeszcze jeden bardzo prosty mechanizm. Mniej światła plus mniej aktywności plus wcześniejszy zmrok równa się mózg dostaje więcej sygnałów, że dzień się kończy. I tutaj pojawia się współczesny paradoks. Natura mówi ciemno, zwolnij, a my spokojnie, jeszcze tylko 3 odcinki serialu. Telefon, komputer, telewizor, wszystko to dostarcza nam światła wtedy, kiedy organizm powinien powoli przechodzić w tryb nocny. Szczególnie wieczorem intensywne światło może opóźniać naturalne przygotowanie organizmu do snu. Dlatego jednym z najprostszych sposobów na lepsze funkcjonowanie jesienią jest coś banalnego. Łapać światło rano. Wyjść na zewnątrz, przejść się choćby kawałek, nie zaczynać dnia wyłącznie przy sztucznym świetle w domu czy biurze. Czasami jest trudno, wiemy to wszyscy z autopsji. Naturalne światło jest znacznie intensywniejszym sygnałem dla naszego zegara biologicznego niż typowe oświetlenie wewnątrz pomieszczeń. I jeszcze jedno. Jeżeli jesienią chce nam się spać trochę wcześniej, może warto czasem po prostu pójść spać. Nie zawsze trzeba z tym walczyć. Sen nie jest stratą czasu. Podczas snu organizm m.in. porządkuje informacje, reguluje wiele procesów metabolicznych i pozwala układowi nerwowemu się regenerować. Więc kiedy jesiennym wieczorem o 21:30 zaczynacie ziewać, być może wasz organizm wcale nie mówi, ale ze mnie leń, on mówi, dzień się skończył, zauważyłem to jakieś 4 godziny temu. Jesień niekoniecznie zabiera nam energię, ono po prostu zmienia sygnały, według których nasz organizm tę energię wykorzystuje. A więc jeżeli dziś wieczorem zrobi się ciemno, zdecydowanie za wcześnie, nie panikujcie. To nie wy się starzejecie, to Ziemia właśnie ustawiła nam inny tryb pracy. I tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że postęp technologiczny jest bardzo szybki, natomiast my musimy dostosować się w pewnym momencie. Ale to nie jest jeszcze teraz. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama.
12: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: Czy internet w pociągach będzie pędzić jak pendolino? No, czas pokaże, bo Intercity będzie testować w tych składach połączenia satelitarne. Jeżeli wszystko się uda, to następnie będzie to instalowane w innych pociągach. Ja póki co w Radiu Bonton odbieram sygnał taki, że o 14 kolejne informacje z kraju i ze świata.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
1: Reklama.
10: Mamy godzinę 14 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
11: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka. Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole pod Wyszkowem zabił 15-letni napastnik.
12: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła dwójkę dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
11: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie. Z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy. ulicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba Teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
13: 20 milionów złotych, tyle trzeba było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
14: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
13: Teatr TR ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
15: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
16: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
13: Odpowiada Anna Herbut z Teatru TR. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
11: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
10: 3 minuty po 14:00. Mamy aktualnie, kochani, 25 stopni na termometrach, z tego co widzę. 1008 hektopaskali. Dobra jakość powietrza, na niebie trochę chmur.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
10: Sporo Kingi Mistrzyk jest w to popołudnie w rytmie dnia. Za chwilę usłyszycie ją w gościu Radia Bonton, ale nie w typowej roli osoby zadającej pytania. Także zapraszamy, kochani, do wysłuchania. Ja natomiast jestem Janek Zieliński. Cześć!
17: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Gość radia Bon Ton.
1: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze spotkanie z gościem radia Bon Ton. I dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo spotykamy się po drugiej stronie. Kinga Miszczyk, dziennikarka i prezenterka radia Bon Ton. Do tej pory spotykałaś się z gośćmi, zadawałaś im pytania, próbowałaś dowiedzieć się czegoś więcej od wielu ciekawych osób, mieszkańców Chełma, właściwie całego regionu. A dzisiaj to ja będę próbowała się dowiedzieć czegoś więcej na temat projektu, do którego dołączyłaś.
2: Zgadza się. Dzień dobry Państwu.
1: Chodzi o Szlachetną Paczkę, czyli takie ogólnopolskie działanie, które wchodzi w kolejny etap. To jest bardzo ważny etap, bo na wolontariuszach ten program tak naprawdę stoi. Gdyby nie ich działanie, no to niewiele na pewno udałoby się zrobić w tak dużej skali, jak to dzieje się co roku. I do 18 października można się zgłosić jako wolontariusz. Ty przyjęłaś na siebie trochę większą rolę niż wolontariusz.
2: Tak, jestem liderem Szlachetnej Paczki na rejonu Chełm. W tej roli jestem pierwszy raz. Ogółem w Szlachetnej Paczce działałam już wcześniej we Włodawie, gdzie mieszkałam. Tutaj w Chełmie nie jestem całkowicie nowa, że tak powiem, tu, jeżeli chodzi o Szlachetną Paczkę. No i najważniejsze jest to, tak jak powiedziałaś, wolontariusze, bo to na nich opiera się właśnie Szlachetna Paczka, idea Szlachetnej Paczki. I jesteśmy dzisiaj tutaj, bo chcę wystosować apel, ponieważ potrzebujemy wolontariuszy. Bez wolontariuszy nie zrobimy tego, co powinniśmy zrobić, czyli nie odwiedzimy jak największej ilości rodzin, nie wprowadzimy opisów do systemu i te rodziny nie znajdą darczyńców, więc to jest najważniejsze i dlatego tu jesteśmy dzisiaj.
1: No właśnie, to jest najważniejsze zadanie dla wolontariuszy, że to właśnie oni wchodzą w kontakt z osobami potrzebującymi. Oni przeprowadzają wywiad, oni później robią tą całą robotę, która prowadzi do weekendu cudów. Więc trzeba chyba gdzieś mieć z tyłu głowy, że jest to wymagająca robota.
2: Jest wymagająca, po pierwsze i najważniejsze, zajmuje czas. Zgłaszając się do wolontariatu Szlachetnej Paczki,
1: musimy... Trzeba go mieć.
2: Tak, musimy mieć z tyłu głowy, że damy radę, że pogodzimy to wszystko, bo właśnie o to chodzi, że najcenniejsze, co mamy i co możemy dać drugiemu człowiekowi, to czas, nie pieniądze. To jest czas i tak jak mówię, trzeba mieć z tyłu głowy, że ten czas jest najważniejszy. Trzeba mieć tak jakby twardą część pewną ciała.
1: Grubą skórę.
2: Dokładnie.
1: Też.
2: Bo rzeczy, które widzimy, kiedy odwiedzamy rodziny, czasami nie mieszczą się w głowie, kiedyś o nich słyszeliśmy, ale teraz widzimy to naprawdę. To nie jest tak, że idziemy, rozmawiamy z rodziną, trafiamy czasami na totalne nigdziesiowo tak zwane, gdzie świat zapomniał o tych ludziach, oni są sami i trzeba im pomóc. I właśnie tutaj wkraczam ja i proszę Was o pomoc, żebyście dołączyli do Szlachetnej Paczki rejon Chełm i pomogli tym ludziom, no, o których, tak jak mówiłam wcześniej, zapomniano.
1: Czy do tej odpowiedzialności bycia wolontariuszem w Szlachetnej Paczce ludzie są mocno przygotowywani?
2: Tak, są wdrożenia, są szkolenia, webinary, wszystko, co pomoże w dobrym odegraniu roli wolontariusza, bo to jest naprawdę poważna rzecz, Szlachetna Paczka. To nie jest wolontariat, tak jak się nam kojarzy, że idziemy, kwestujemy na przykład tutaj, bierzemy odpowiedzialność za losy danej rodziny, za to, co będzie się z nią działo, za kontakt z darczyńcą, bo oczywiście do takiej rodziny, taką rodzinę wybiera darczyńca. Tutaj też ten kontakt musi być, bo darczyńca nie wie nic o rodzinie. Tyle, co napiszemy na właśnie
1: tyle, czego
2: opisie.
1: Dowiecie się Wy jako tak, wolontariusze.
2: Tak, bo de facto kontakt darczyńca-rodzina nie istnieje. On jest tylko poprzez nas.
1: Czy są jakieś ograniczenia? Kto właściwie może zostać wolontariuszem?
2: Musi mieć osoba skończone 18 lat, to na pewno. Jest podpisywana oczywiście umowa wolontariacka. No i tak jak mówiłam wcześniej, gruba skóra, dużo czasu i chęć pomocy, mądrej pomocy, bo Szlachetna Paczka to jest mądra pomoc. Tym, którzy już naprawdę nie wierzą, że ktoś może im pomóc i ta pomoc ma być mądra, czyli ma dać taką siłę do dalszego działania, wyjścia z niektórych sytuacji, bo proszę mi uwierzyć, jak ja już byłam kilka razy w Szlachetnej Paczce, To są takie sytuacje, gdzie rodziny wychodzą i na przykład dzieci rodzin, które odwiedzaliśmy, które dostały pomoc, są teraz wolontariuszami i ta pomoc niesie się dalej. I to jest właśnie idea Szlachetnej Paczki i to jest najpiękniejsze.
1: W jaki sposób można się zgłaszać?
2: Zgłaszamy się poprzez link na szlachetnapaczka.pl. Tam bodajże są dwa pytania, dlaczego chcemy być w Szlachetnej Paczce, czy byliśmy wcześniej, no i czekamy na kontakt.
1: I nadchodzi weekend cudów. Po tym całym mozole ciężkiej pracy, bo na pewno to wszystko nią jest. I wolontariusze, z którymi do tej pory rozmawialiśmy, również liderzy Szlachetnej Paczki, mówią, że to jest ta najprzyjemniejsza część całego projektu.
2: To jest po prostu cudowne.
1: Nagroda.
2: Kiedy jeździmy do rodzin z paczkami, są takie rodziny, które nie chcą nic, bo im nic nie trzeba, ale w rozmowie gdzieś tam wychodzi, że dach przecieka, że nie ma opału. Proszę sobie wyobrazić, że dostają informację, że będą mieć nowy dach, będą mieć opał. Jedna z rodzin dostała kiedyś studnię. Po prostu przyjechała firma, wykopała studnię, ponieważ mama z dziećmi musiała nosić wiadra z wodą, tak, oddalone. I po prostu to są takie emocje, że człowiek czasami, no ciężko się nie popłakać samemu, tak? Kiedy oni patrzą i nie wierzą, bo Szlachetna Paczka to jest pomoc na ogromną skalę. To są remonty, ale to są również małe rzeczy, kiedy mała dziewczynka cieszy się z jakiejś zabawki, bo po prostu rodziców nie stać, tak? Kiedy dostaje kurtkę, powiedzmy, chce kurtkę zieloną z jakimś emblematem i ona ją dostaje. I to jest taki moment, gdzie nam, ludziom, którzy mają wszystko, całkowicie wywraca się do góry nogami i naprawia się kompas moralny. I to właśnie polecam. Po prostu to trzeba zobaczyć, trzeba przeżyć. No nawet nie wiem, jak to opisać. Tyle, co widziałam, tyle, co nasłuchałam się historii i potem właśnie weekend cudów, kiedy przychodzi i widać tę radość, te łzy i tą skromność tych ludzi, to człowiek tak sobie myśli, dobra, narobiłem się, ten weekend cudów był strasznie, jestem wyczerpany i mówi sobie nie, już więcej nie, ale na drugi dzień otwiera oczy i patrzy w kalendarz, kiedy następny weekend cudów, bo już nie może się doczekać, kiedy znowu będzie to przeżywać. To uzależnia, pomóc uzależnia.
1: I że było warto.
2: Tak jest.
1: I to też może być zaproszenie dla osób, które mają trochę więcej wolnego czasu, chcą po prostu coś zrobić, no i można to zrobić w ramach Szlachetnej Paczki, kolejnej edycji tej ogólnopolskiej akcji. Poleca, jak słyszeliście, Kinga Miszczyk, na co dzień dziennikarka i prezenterka Radia Bonton, a od niedawna również liderka Szlachetnej Paczki.
2: Jeżeli mogę coś jeszcze dodać, to jeżeli wiedzą Państwo, że są jakieś rodziny, które potrzebują pomocy, również można zgłaszać do mnie bezpośrednio na przykład lub na stronie internetowej lub do jakichkolwiek instytucji publicznych typu MOPR, bo sami nie znajdziemy tych rodzin. Wiem, że wiecie, że są takie rodziny.
1: A nie każdy prosi o pomoc.
2: Dokładnie.
0: Gość Radia Bonton. Reklama.
3: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
4: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
3: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
5: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
6: Lepsza efektywność energetyczna zaczyna się od dobrych decyzji. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 3, szkole podstawowej nr 5 oraz przedszkolu miejskim nr 10 realizowany jest projekt, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków. To inwestycja w nowoczesne i energooszczędne placówki oraz w większą świadomość ekologiczną ich użytkowników. Zadbaj o środowisko, oszczędzaj energię i podejmuj proekologiczne działania każdego dnia. Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
7: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
8: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
17: Recepta na udany dzień?
18: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
17: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
19: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
20: Reklama. Bon ton radio. W rytmie dnia.

Niedawno odbyła się wielka gala z okazji 60-lecia cementu Gryfa Chełm. Zapaśnicy w tym roku mają co świętować, a i sukcesów nie brakuje. Sprawdzajcie relacje z obchodów na radiobonton.pl, a tymczasem kolejne osoby z klubu dostały powołanie do reprezentacji Polski. Zapas informacji w tym temacie ma Marcin Petruk w sprecie Radia Bonton. Zagości o 14.30, także zapraszamy do słuchania. 25 minut po godzinie 14.00. Over My Shoulder. Stary przebój już teraz.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
6: Bonton Radio Sport.
7: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Paulina Kawalec, selekcjonerka reprezentacji Polski U17 w piłce nożnej kobiet z wizytą w szeregach Chełmianki Chełm. Trenerka odbyła spotkanie z przedstawicielami klubu, łącząc je z aktywnym uczestnictwem w kursie UEFA Pro, w którym bierze udział jako jedyna kobieta. Mówi dyrektor sportowy Biało-Zielonych Wojciech Wójcik.
8: Rozmawialiśmy na wiele tematów związanych przede wszystkim z rozwojem piłki nożnej wśród kobiet, popularyzacją piłki nożnej wśród kobiet w naszym regionie, w naszym kraju. Rozmawialiśmy na temat możliwości organizacji zgrupowań, reprezentacji, czy to młodzieżowych, czy seniorskich, kadry polskich kobiet właśnie w Chełmie, ponieważ ta baza, która powstaje, to będzie bazą na miarę XXI wieku. Stadion będzie posiadał kategorię trzecią UEFA.
7: Dzięki temu na stadionie mecze będą mogły rozgrywać młodzieżowe kadry narodowe, zarówno mężczyzn, jak też kobiet. Zawodnicy teamu Fabryka Sportu są już po ostatnim starcie z tegorocznego cyklu Pucharu Polski, a zwieńczyli go zdobyciem srebrnego medalu w klasie standard przez Kamila Miszwę podczas zmagań The Big Three na strzelnicy Bellona Marinino.
9: Strzelaliśmy na 32 torach. Minimalna ilość strzałów do oddania to jest 570. Zawody były dwudniowe, naprawdę bardzo wymagające zawody. Czuło się po tych zawodach zmęczenie i mięśniowe, i psychiczne. Sporo biegania było na niektórych torach, więc moja kontuzja

0: Achillesa, która mi towarzyszyła przez cały ten sezon, mocno to odczuła. Zawody bardzo fajne, świetna organizacja, bardzo dobre tory, naprawdę w samych superlatywach mogę się wypowiedzieć.
1: Mówił Kamil Miszwa. Na 6. miejscu w kategorii standard uplasował się natomiast Tymoteusz Pieniążek. Z kolei w klasie production 8. lokatę zajął Konrad Wójtowicz, a 11. Damian Rycerz. Następne powołania w zapaśniczych szeregach cementu Gryfa Chełm. Troje zawodników już w poniedziałek uda się do Las Vegas, gdzie będą reprezentowali klub oraz kraj podczas Mistrzostw Świata U23. Olga Padoszek powalczy tam o medale w kategorii 59 kg, Alicja Wojewódzka w kategorii 62 kg, zaś Hubert Sidoruk w kategorii 77 kg.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 Koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.

chwilę wyjedziemy na okoliczne ulice w radionawigacji w rytmie dnia, a na ulicę Poznania wyjechał jakiś prototyp. Zamaskowane auto bez oznaczeń jeździ po ulicach stolicy Wielkopolski. Z wyglądu przypomina absolutnie nic, nawet zgadywać nie bardzo można. Poza tym, że to całkiem spora SUV. I zrobił się wokół niego, no, duży szum. Ale w Radiu Bonton nie gramy szumu, tylko dobre nuty. Już teraz Great Expectation, Sienna Spiral.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Z każdą kolejną minutą na ulicach Chełma będzie tłoczniej, co raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że na horyzoncie godzina 15. Oznacza to oczywiście, że więcej samochodów należy się spodziewać na wiadukcie, rampie brzeskiej wokół rond Turbinowego, Dmowskiego, Jana Pawła II i tego u zbiegu Chrubieszowskiej, Żwirki i Wigury oraz Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego. Jeżeli wybieracie się w kierunku przejścia granicznego w Dorohusku, to trwa tam remont nawierzchni.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio. 104.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: 33 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
3: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
1: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
0: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Reklama. Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Timber City za nami, a już teraz w Radiu Bonton o aktorskich podbojach pana Mirosława z gminy Izbica, co jakiś czas o tym mówimy. Kolejny sukces na jego koncie, bo obsadzono go w trudnych sprawach i to w dodatku w pierwszoplanowej roli. Także to jest akurat fajna sprawa. A wiecie, co jest jeszcze fajne? Popołudnie w rytmie dnia. Jeszcze do 17 jestem z wami, za chwilę 15 i wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
5: Mamy godzinę 15. Czas na wiadomości w rytmie dnia w Radiu Bonton. Oczywiście te z globu, z okolicy i ze stolicy.
6: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblistka już w ubiegłym roku doceniona w Polsce. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
7: W Ostrołęce dzisiaj tutaj to jest masakra. To jest jedna wioska, no gdzie się wszyscy znają. No.
8: Trzy klasy są na wycieczce. A co się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
9: A starsze klasy są zamknięte? I podobno puszczają im bajki.
8: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
6: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały dwa dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
10: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
11: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, no ale oni się upierają, że ile ktoś pada w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie swoją wersję za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
10: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza. I choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
6: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Ann Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
12: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
6: Mówiła Ann Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
13: Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Piskorskiego, właściciela chełmskiego salonu meblowego Skorek. Odszedł nagle 7 października. Rodzinie składamy wyrazy współczucia. Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę o 9 w chełmskiej bazylice. Nie masz pewności, jakie grzyby trafiły do koszyka. Przed ich przyrządzeniem skorzystaj z oceny specjalistów chełmskiego sanepidu. Grzyby zebrane w lesie można sprzedawać w placówkach handlowych lub na targowisku po uzyskaniu atestu. Sprawa rozbudowy fermy drobiu w Uchańce nadal jest otwarta. Wójt gminy Dubienka umorzył jedynie nowe, omyłkowo wszczęte postępowanie. Inwestor ma uzupełnić dokumentację w sprawie prowadzonej od 2021 roku, a plan zakłada zwiększenie liczby kurników z 4 do 17. Na szczegóły lokalnych wiadomości zapraszam za niecałe pół godziny.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: 5 po 15 sprawdzamy prognozę pogody. Aktualnie mamy 26-25 stopni maksimum dzisiaj. Ciepło jest i też będzie ciepło przez najbliższe parę godzin w sumie, jak na to porę roku. Będzie 20 stopni mniej więcej do 20, potem jak zajdzie słońce, to się zrobi chłodniej. Oczywiście jutro temperatura będzie w miarę stała, około 14 stopni. W nocy jeszcze popadła deszcz. No i też na niebie pochmurno. Także tak to się mniej więcej wygląda.
14: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości, Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane, Chełm, Rejowiecka 181.
5: Cześć, ja jestem Janek Zieliński i tego. Kurde, nie mogę się wysłowić. Tego problemu na szczęście nie miała Kinga Miszczyk. Już za chwilę w A dlaczego odpowiedź na pytanie, skąd te przerwy w zdaniach na... A w tej godzinie w rytmie dnia mamy dla Was także lokalny serwis Radia Bonton i informacje drogowe, no i oczywiście Spotify'owej... nie no, żartuję. Spotify'owej muzy. Bee Gees, You Win Again, to już na początek.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytaj, sprawdzaj, odkrywaj.
2: Kinga Miszczyk, zapraszam. Hej, mam dzisiaj pytanie, które prawdopodobnie każdy z nas słyszał i prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz powiedział. No właśnie, Madzia, proszę bardzo.
3: Dlaczego ludzie tak często w wypowiedziach używają
2: I nie zawsze dlatego, że nie wiedzą, co powiedzieć. Kiedy mówimy, nasz mózg wykonuje kilka rzeczy jednocześnie. Musi zdecydować, co chcemy powiedzieć, znaleźć odpowiednie słowa, ułożyć zdanie i jeszcze je wypowiedzieć. A nasz mózg nie zawsze nadąża z przygotowaniem kolejnego zdania za tym, jak szybko mówimy. I wtedy pojawia się taki dźwięk, jest po prostu wypełnieniem pauzy. Daje nam kilka dodatkowych sekund na znalezienie właściwego słowa albo ułożenie myśli. Co ciekawe, pełni też funkcję w rozmowie. Kiedy mówię, chciałabym powiedzieć, że daję rozmówcy sygnał i jeszcze nie skończyłam, zastanawiam się, nie przerywaj mi. Można więc powiedzieć, że jest takim małym buforem bezpieczeństwa dla mózgu. Najczęściej pojawia się wtedy, kiedy musimy szybko znaleźć trudniejsze słowo albo zastanawiamy się, jak coś sformułować. Może być go też więcej, kiedy jesteśmy zestresowani. Dlatego podczas zwykłej rozmowy możemy mówić całkiem płynnie, ale wystarczy mikrofon, kamera albo wystąpienie przed grupą ludzi i nagle dzień dobry, chciałabym powiedzieć. No właśnie, nagle każde słowo musi przejść przez komisję zatwierdzającą w naszym mózgu. Co ciekawe, nie jest to tylko wyłącznie polski problem. W innych językach też istnieją podobne dźwięki, po prostu brzmią trochę inaczej. Czyli jest naturalną częścią ludzkiego mówienia. Oczywiście jeśli pojawia się co drugie słowo, może utrudniać słuchanie. Dlatego osoby, które dużo mówią publicznie, na przykład dziennikarze, nauczyciele czy prezenterzy, uczą się zastępować automatycznie krótką, świadomą pauzą, bo czasami zamiast naprawdę lepiej powiedzieć nic i pozwolić mózgowi spokojnie znaleźć właściwe słowo. Dziękuję, Magda, za to pytanie. Z tą sytuacją my, dziennikarze, mamy do czynienia bardzo, bardzo często, ale nam też również się zdarza. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Disco Dom i Ogród zaprasza na jesienne zakupy. W ofercie drzewka i krzewy owocowe, winorośle i truskawki, wrzosy, wrzośce, chryzantemy, trawy, niepowtarzalne gotowe kompozycje kwiatowe, wiązanki, również na indywidualne zamówienia, sztuczne kwiaty i dodatki dekoracyjne, szeroki wybór zniczy i wkładów, przy zakupie pełnych opakowań zniżki oraz chemia gospodarcza, kosmetyki i artykuły AGD. Disco Dom i Ogród. Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na facebookowym fanpage'u.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Już są na wyciągnięcie ręki. Okna Plastimet dostępne w Chełmie. Click On to innowacyjne okno w autorskim systemie profili okiennych PCV o modułowej konstrukcji. Elite to nowy komfort i oszczędności na kosztach ogrzewania. Nowoczesne okna Plastimet teraz z 10% rabatem oferuje Orbital. Chełm, ulica Chemiczna 8. Plastimet. Tej jakości potrzebujesz.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Neonet, Neonet.
7: To korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
8: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
6: Neonet.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

No dobra, to kto odpowiada za te wysokie ceny paliw? Czy to Tusk? Magiczną kulą tutaj jakoś manipuluje liczbami? Tak już bez żartów. Premiera obarczyło winą 25% badanych w ostatnim badaniu Ibris, natomiast znaczna większość, 65% prawie, uważa, że to wina Donalda, ale Trumpa. I tu, co ciekawe, mamy w tej grupie wyborców praktycznie wszystkich opcji w tym przypadku. Tak więc, no oczywiście jest kwestia Iranu, tak? Także to się wszystko dzieje na świecie. Ale za chwilę serwis Radia Monton, stricte lokalne informacje, 15:30 w rytmie dnia. Zapraszam!

0: Reklama.
1: Pamiętasz myjnię ręczną Lux przy ulicy Strażackiej 4 w Chełmie? Od początku roku Lux działa pod nowym kierownictwem. Nowi właściciele przynieśli świeżą energię, wyższą jakość i przede wszystkim inne podejście do klienta. Przyjedź, zostaw auto i spokojnie załatw swoje sprawy w centrum Chełma, a profesjonaliści zajmą się resztą. Dokładne mycie ręczne, kompleksowe czyszczenie wnętrza, pranie tapicerki, usługę zawsze dopasowujemy do Twoich potrzeb. Myjnia ręczna Lux. Chełm, ulica Strażacka 4. Zadzwoń 513-876-190.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i trwałego ogrodzenia? W Unipolu znajdziesz wszystkie materiały dostępne od ręki. Profile stalowe, farby, panele 3D, siatki ogrodzeniowe, słupki, akcesoria montażowa, także gotowe bramy i furtki. W sprzedaży mamy również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją. Nie wiesz co wybrać? Poradzimy, wycenimy i zorganizujemy transport. Unipol, Twój partner w ogrodzeniach. Odwiedź nas. Chełm, ulica Ceramiczna 34E. Sprawdź bezpłatny kalkulator ogrodzeń na unipolhełm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada kabaret Hrabi w programie Być facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada. Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup bilet. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama.
7: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jerzego Piskorskiego, właściciela chełmskiego salonu meblowego Skorek. Odszedł nagle 7 października. Żegnamy człowieka, który przez lata był częścią życia naszego miasta. Znany jako przedsiębiorca, pozostanie w pamięci również dzięki swojej życzliwości, otwartości i gotowości do pomocy. Ci, którzy z nim współpracowali, wspominają jego uczciwość, dobre słowo i szacunek do drugiego człowieka. Salon meblowy Skorek to marka dobrze znana chełmianom. Za nią właśnie stał Jerzy Piskorski, jego codzienna praca, zaangażowanie i relacje budowane przez lata. Uznaniem dla tego dorobku była statuetka superniedźwiedzia biznesu, przyznana mu za całokształt działalności podczas ostatniej edycji chełmskich niedźwiedzi biznesu Supertygodnia i Radia Bonton. Dziś nasze myśli są przede wszystkim z jego rodziną i bliskimi. W imieniu redakcji składamy szczere wyrazy współczucia. Żegnamy Jerzego Piskorskiego z szacunkiem i smutkiem. Ostatnie pożegnanie odbędzie się w sobotę. Msza pogrzebowa rozpocznie się o 9:00 i odbędzie w Bazylice, a pochówek na cmentarzu komunalnym.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
7: W ostatnim czasie w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a między drzewa ruszyły też osoby mające mniejsze doświadczenie w rozpoznawaniu okazów, a często mylone są głównie jadalne borowiki z niejadalnymi goryczakami żółciowymi. Zanim zaczniemy przyrządzać znaleziska lub będziemy planowali je sprzedać, należy udać się z nimi do stacji sanitarno-epidemiologicznej i oddać w ręce specjalistów. O harmonogramie dyżurów mówi Beata Jakubowska, klasyfikator świeżych grzybów z chełmskiego sanepidu.
8: Udzielanie informacji, czyli porady grzybowe dotyczące zebranych grzybów dla osób indywidualnych w godzinach 8-12, wydawanie atestów na grzyby świeże w godzinach od 8 do 11. Atest na grzyby świeże powinna posiadać każda osoba oferująca do sprzedaży bezpośrednio konsumentowi finalnemu grzyby rosnące w warunkach naturalnych. Atest na grzyby świeże wydawany jest i obejmuje wyłącznie daną partię, której maksymalny okres przechowywania wynosi 48 godzin, a temperatura przechowywania do 10 stopni Celsjusza.
7: Grzyby rosnące w warunkach naturalnych wolno sprzedawać wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowisku pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże, wydanego właśnie przez klasyfikatora bądź grzyboznawcę. Spór o rozbudowę fermy drobiu w Uchańce pozostaje otwarty. Wójt gminy Dubienka umorzył najnowsze postępowanie administracyjne w tej sprawie. Sprawa z 2021 roku wraca do punktu wyjścia po omyłce proceduralnej inwestora i wyroku sądu administracyjnego. Dokładnie 6 października wójt gminy Dubienka Michał Koziński wydał decyzję o umorzeniu postępowania środowiskowego wszczętego w lipcu tego roku na wniosek spółki Stofarm z Karczewa. Jak się okazało, inwestor omyłkowo złożył nowy wniosek z nowym raportem oddziaływania na środowisko zamiast uzupełnić dokumentacją w ramach zasadniczej sprawy prowadzonej już od 5 lat. W związku z pismem spółki z 12 sierpnia o wycofaniu wniosku wójt uznał nowe postępowanie za bezprzedmiotowe. Gmina podkreśla, że decyzja ta porządkuje jedynie kwestie formalne, a cała sprawa nie została zamknięta. Obecny stan prawny to konsekwencja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Uchylił w całości wcześniejszą decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w Chełmie, która podtrzymywała decyzję środowiskową wójta. To oznacza, że postępowanie powróciło do pierwszej instancji, czyli Urzędu Gminy Dubienka. Planowana inwestycja od początku budzi spore emocje wśród mieszkańców. Spółka Stofarm zamierza rozbudować istniejącą fermę w Uchańce z 4 do 17 kurników, stawiając 13 nowych obiektów inwentarskich. Grupa mieszkańców oraz właściciele sąsiednich nieruchomości protestują, wskazując na potencjalne uciążliwości zapachowe oraz negatywny wpływ hodowli na środowisko i otoczenie. Z kolei zwolennicy przedsięwzięcia zwracają uwagę na potencjał gospodarczy. Była wójt Krystyna Deniusz-Rosiak wskazywała wcześniej na możliwość utworzenia około 36 miejsc pracy i wyższe wpływy do budżetu. Choć były przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Neczaj tonował te zapowiedzi, ostrzegając przed niższymi od spodziewanych dochodami podatkowymi.
0: Bonton.

Jeszcze 22 minuty do 16, a w tym momencie pora na coś sentymentalnego. Szlagier. Nad szlagierami. Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem już.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na części chełmskich ulic trwa jeszcze większy ruch samochodów, rowerów i pieszych. Mowa tutaj przede wszystkim o Alei Armii Krajowej włącznie z wiaduktem, rampie Brzeskiej, Lubelskiej i dojazdach do Ronda Dmowskiego. Jeżeli planujecie jazdę przez teren niezabudowany i drogi prowadzące przez las, to zwłaszcza po zmroku zachowajcie większą czujność. W ostatnim czasie, jak to podczas jesieni, policja interweniuje przy wielu zdarzeniach z dzikimi zwierzętami. Nie jest to nic przyjemnego, a co więcej, uzyskanie odszkodowania to też ciężka przeprawa, kiedy nie mamy AC, dlatego lepiej stosować się do zasady wolniej jedziesz, to dalej

0: Jedziesz.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
0: Reklama.
10: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Aicz. Ring My Bell za nami w radiu Bonton. A w krasnym stawie może nie dzwonki, a hejnał ponownie wypełnia przestrzeń miasta o 12. Tym razem już nie tylko w ważnych momentach, ale tak po prostu, codziennie. A wykonuje go wieloletni hejnalista miasta, pan Mieczysław Pawelec. I historię tej melodii znajdziecie na stronie Super Tygodnia. My póki co w radiu Bonton gramy najlepsze przeboje, jak zresztą słyszycie. Już o 16 słyszymy się w najnowszym wydaniu wiadomości. Dzisiaj się dzieje dosyć dużo. No niestety kolejny atak nożownika w szkole. W związku z tym premier zorganizował konferencję i coś tam trochę o tym powiedział.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm, Rejowiecka 181.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
1: Reklama.
4: Mamy godzinę 16 w Radiu Bonton. Czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
5: Chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach Podwyżkowym po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
6: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
5: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
7: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
5: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kośniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Anne Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
8: Ewa Grudzińska, Antykwariat Sibarum. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
9: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
10: Anna Witczak z Księgarni Światowid.
11: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
10: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
5: W ubiegłym roku Anne Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: No to jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualność.

0: Aktualnie około 25 stopni, 24 może, 1007 hektopaskali na barometrach, dobra jakość powietrza na niebie, głównie słońce, trochę chmur, ale takich raczej nie przeszkadzających.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28. Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia. Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Hełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Hełm, Rejowiecka 181.
0: O ile mnie wzrok nie myli, to jeszcze dziś godzinka nam została w rytmie dnia, a zdrowe oczy są ważne, zwłaszcza w Światowy Dzień Wzroku. Janek Zieliński, Gwiazda Jak Się Patrzy, witam Was w Radiu Bonton i zapraszam do pozostania z nami, tym bardziej, że poza muzyką mamy dla Was informacje sportowe i jeszcze więcej rzeczy a propos zdrowia. No to co, zaczynajmy! Let's get it started in here.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Chełmski Dom Pogrzebowy informuje o otwarciu nowej strony internetowej www.chelmskidompogrzebowy.pl. Nowy serwis internetowy szczegółowo przedstawia informacje dotyczące możliwości organizacji pogrzebów tradycyjnych i świeckich, kremacji, transportu zmarłych, ekshumacji, pomocy przy formalnościach czy dostępnych akcesoriach pogrzebowych oraz o jednej z nowych usług – bezpłatnych e-nekrologach. To zawiadomienia o pogrzebie zawierające najważniejsze informacje o osobie zmarłej oraz terminie i miejscu ceremonii. E-nekrolog można łatwo udostępnić rodzinie i znajomym poprzez wiadomość SMS lub media społecznościowe. Każdy e-nekrolog posiada moduł umożliwiający złożenie kondolencji. Rodzina może opublikować podziękowanie skierowane do osób, które uczestniczyły w ostatnim pożegnaniu lub okazały wsparcie w czasie żałoby. www.chelmskidompogrzebowy.pl.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. W rytmie dnia.

randce pogadali o żeńskiej piłce. Jakie wnioski z tego wysnuto? O tym usłyszycie w spotcie Radia Bonton. Sezon trwa i ten piłkarski, i ten grybowy, o czym pokrótce też powiem wam później w Witaminie FM, ale skupimy się przede wszystkim na zakażeniach na RSV. Ważny temat, także zostańcie z nami w rytmie dnia.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Zapraszamy do Chełmskiego Domu Kultury na podwójną dawkę rozrywki. Już 26 listopada Kabaret Hrabi w programie Być Facetem. Z humorem i dystansem. Prawda o męskości. Tej zagubionej i tej z pilotem w ręku. A 17 grudnia stand-up bez zbędnych wulgaryzmów. Bartosz Gajda z programem Polecie. Kabaret Hrabi 26 listopada, Bartosz Gajda 17 grudnia. Przyjdź i pośmiej się z życia, zanim znów przyspieszy. Bilety na kup, bilecik. PL, bilety na PL oraz w Hadeku.
0: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Wiktoria Nadolska, jedna z najbardziej perspektywicznych lekkoatletek MKS Agros Chełm, została powołana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zawodniczka weźmie dzięki temu udział w ogólnopolskich konsultacjach selekcyjnych w ramach systemu selekcji i identyfikacji talentów PZLA, a odbędą się one 23 i 24 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. Reprezentanci Stildart Chełm oficjalnie zakończyli 3. edycję letniego Grand Prix. Ostatni i 10. turniej zgromadził przed tarczami Baru Miś 23 osoby, w tym także zawodników z Włodawy. Finał między Michałem Fabianem a Kacprem Sową relacjonuje Łukasz Duczmal.
10: W pierwszym półfinale Piotr Jasiuk kontra Kacper Sowa. Panowie grali całkiem wyrównany mecz. Na dystansie nieco lepiej poczyniał sobie Piuś, ale borykał się z problemami na kończących, co bezlitośnie wykorzystał przeciwnik. Zamykając Lech za Legią, ograł rywala gładko 3-0. W drugim półfinale Michał Fabian versus Paul Strzałkowski, reprezentujący Włodawę Paul, stoczył zacięty bój z zawodnikiem gospodarzy. Sprawa awansu do wielkiego finału rozstrzygła się dopiero w ostatnim piątym legu. Tam więcej precyzji na podwójnych zachował Masło, ustalając wynik na 3-2. W finale na Michała czeka już Kacpersowa. Początek spokojny, badanie rywala. Zanosiło się na całkiem wyrównany pojedynek. Od trzeciego lega Mafio wrzucił wyższy bieg i nie dał pograć koledze, wygrywając ostatni finał letniego Grand Prix wynikiem 4-1.
9: Obecnie w szeregach Stildart Helmu trwają przygotowania do kolejnego otwartego cyklu zmagań, a więcej informacji będzie można znaleźć na profilu klubu na Facebooku. Igor Rondoś oraz Kacper Frymus, polscy kadrowicze i pięściarze MKS Olimp Chełm, przebywają na zgrupowaniu w Wałczu. Tam przygotowują się do Mistrzostw Europy wspólnie z 10 innymi kadrowiczami. Wczoraj z kolei na inny obóz szkoleniowy udał się jeden z najmłodszych reprezentantów chełmskiego Olimpu, Mikołaj Rondoś, który także szlifuje formę przed europejskim czempionatem, mówi trener Konrad Rondoś.
11: Do 15 jesteśmy w Cosiu Zakopanym. Tam odbywamy już takie mniej intensywne szkolenie, ukierunkowane bardziej pod mistrzostwa i bazujące na regeneracji. I 16 mamy wylot na mistrzostwa, także również wielka duma, jest się czym cieszyć. Trzech zawodników, jak to mówię, jest o czym mówić.
9: Tymczasem pozostali reprezentanci Olimpu trenują do zmagań na szczeblu lokalnym i krajowym pod okiem trenera Arkadiusza Zalewskiego. Paulina Kawalec, selekcjonerka reprezentacji Polski U17 w piłce nożnej kobiet, z wizytą w szeregach Chełmianki Chełm. Trenerka odbyła spotkanie z przedstawicielami klubu, łącząc je z aktywnym uczestnictwem w kursie UEFA Pro, w którym bierze udział jako jedyna kobieta, mówi dyrektor sportowy Biało-Zielonych Wojciech Wójcik.
12: Rozmawialiśmy na wiele tematów związanych przede wszystkim z rozwojem piłki nożnej wśród kobiet, popularyzacją piłki nożnej wśród kobiet w naszym regionie, w naszym kraju. Rozmawialiśmy na temat możliwości organizacji zgrupowań reprezentacji, czy to młodzieżowych, czy seniorskich, kadry polskich kobiet właśnie w Chełmie, ponieważ ta baza, która powstaje, to będzie bazą na miarę XXI wieku. Stadion będzie posiadał kategorię trzecią UEFA.
9: Dzięki temu na stadionie mecze będą mogły rozgrywać młodzieżowe kadry narodowe, zarówno mężczyzn, jak też kobiet. Zawodnicy teamu Fabryka Sportu są już po ostatnim starcie z tegorocznego cyklu Pucharu Polski, a zwieńczyli go zdobyciem srebrnego medalu w klasie standard przez Kamila Miżwę podczas zmagań The Big Three na strzelnicy Bellona Marinino.
13: Strzelaliśmy na 32 torach. Minimalna ilość strzałów do oddania to jest 570. Zawody były dwudniowe, naprawdę bardzo wymagające zawody. Czuło się po tych zawodach zmęczenie i mięśniowe, i psychiczne. Sporo biegania było na niektórych torach, więc moja kontuzja Achillesa, która mi towarzyszyła przez cały ten sezon, mocno to odczuła. Zawody bardzo fajne, świetna organizacja, bardzo dobre tory, naprawdę w samych superlatywach mogę się wypowiedzieć.
9: Mówił Kamil Miżwa. Na 6. miejscu w kategorii standard uplasował się natomiast Tymoteusz Pieniążek. Z kolei w klasie production 8. lokatę zajął Konrad Wójtowicz, a 11. Damian Rycerz. Następne powołania w zapaśniczych szeregach cementu Gryfa Chełm. Troje zawodników już w poniedziałek uda się do Las Vegas, gdzie będą reprezentowali klub oraz kraj podczas Mistrzostw Świata U23. Olga Padoszek powalczy tam o medale w kategorii 59 kg, Alicja Wojewódzka w kategorii 62 kg, zaś Hubert Sidoruk w kategorii 77 kg.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio.

0: I na ten temat w Witaminie FM. Janek Zieliński, zapraszam. O tym, jak taka choroba przebiega i na co przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, mówi nasz dzisiejszy gość.
1: Nazywam się Leszek Czupryniak, jestem lekarzem, internistą i diabetologiem. Pracuję w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zakażenie RSV to jest w ogóle ważny temat, jeśli chodzi o leczenie osób dorosłych, szczególnie z cukrzycą, ale w ogóle wszystkich osób dorosłych w starszym wieku, seniorów, dlatego że jest duża rozbieżność między tym, co myśli się na co dzień o takim zakażeniu, że to jest po prostu zwykłe przeziębienie, katar i w ogóle najczęściej występuje u dzieci albo u niemowląt, a przebieg kliniczny często bywa dużo gorszy, dużo cięższy niż można by się spodziewać. Trafiają do nas pacjenci, którzy w przebiegu zakażenia RSV rozwijają nawet niewydolność oddechową, nawet muszą trafić na oddział intensywnej terapii, a zaczęło się od czegoś, co wygląda jak błahe przeziębienie, a ma po prostu ciężki przebieg. Jakby wszyscy musimy to zrozumieć i my wszyscy jako społeczeństwo, ale także jako lekarze, że jest to potencjalnie groźna infekcja układu oddechowego, która może znacznie pogorszyć stan ogólny pacjenta, a śmiertelność, jeśli chodzi o osoby po 60 roku życia, wewnątrz szpitalna wynosi 6-8%. To jest nawet trochę więcej niż w przypadku grypy. No, o grypie wszystko wiemy, grypy się boimy, RSV nie, bo to niby jest tylko choroba dziecięca. Tak nie jest. I duża część osób, nieoczekiwanie duża, tak bym powiedział, jakbyśmy tak potocznie myśleli, w przebiegu tej infekcji doznaje lichego, znacznego pogorszenia stanu zdrowia i wymaga hospitalizacji. Gdy myślimy o tym, kto przede wszystkim powinien myśleć o zapobieganiu zakażeniu wirusem RSV, do głowy nam przychodzą osoby, u których jest trochę gorsza odporność, czyli wiadomo, że to są osoby w starszym wieku, po 55, po 60, 65 roku życia. Te definicje starszego wieku teraz się różnią, a granica przesuwa się w górę. Ale generalnie 60 parę lat to już jest ten wiek, kiedy generalnie człowiek odporność ma już trochę gorszą. Ale szczególnie osłabioną odporność mają osoby z wieloma innymi chorobami, tak zwanymi chorobami współistniejącymi. Nauczyliśmy się tego słowa w czasach COVID-u. I tutaj mówimy o powszechnie występujących chorobach w tym wieku, czyli o otyłości, o nadciśnieniu tętniczym, o cukrzycy, o chorobach układu krążenia, ale także na przykład chorobach nowotworowych. Bardzo wiele nowotworów przechodzi już w choroby przewlekłe. Także każdy, kto ma jakiś problem zdrowotny, oprócz tego, że już jest w wieku umiarkowanie, chociażby zaawansowanym, to jest osoba, która powinna myśleć o tym, aby nie zachorować na różne choroby infekcyjne, które będą pogarszać funkcjonowanie układu oddechowego czy całego organizmu. No i tutaj RSV jest absolutnie na czele tych chorób. I oczywiście jak pacjent zagadnie, czy ja mam się zaszczepić, lekarz mi powie tak, ale tak naprawdę kolejność powinna być częściej odwrotna. To lekarz powinien proaktywnie pacjenta zapytać, czy pan się szczepił na to, oceniając pacjenta pod kątem, co mu najbardziej grozi, co go może najbardziej zdekompensować w jego chorobach towarzyszących i sam mając przekonanie, że szczepienie na to, na tamto, na RSV, na grypę, nie wiem, na półpasie, na wiele innych chorób ma znaczenie. Co więcej, my ten trend rozwoju szczepionek, ten pozytywny, on ma bardzo praktyczne znaczenie. W tej chwili możemy śmiało koadministrować szczepionki, czyli można pacjenta naraz zaszczepić na 2-3 rzeczy, czyli ta grypa jako sztandarowe, a na przykład RSV z grypą jak najbardziej, zwłaszcza w sezonie jesienno-wiosennym, jesienno-zimowym, a po drugie znacznie ułatwiono możliwość szczepień, dlatego że rozwija się opieka farmaceutyczna. W tej chwili duża część aptek, około 1/5, szczepi pacjentów u siebie. Do aptek jest dużo łatwiej się dostać i tam być zaszczepionym niż u lekarza.
0: Szczepienia na RSV są w pełni refundowane dla osób powyżej 65 roku życia oraz kobiet w ciąży, a osoby 60+ mogą liczyć na 50% zwrot. Szczepienia można dokonać na terenie Chełma w 5 aptekach, a pełną listę placówek w naszym regionie z uprawnieniami na szczepienia przeciw różnym zakażeniom znajdziecie na stronie pacjent.gov.pl w zakładce Zaszczep się w aptece. Zostawię Wam link pod dzisiejszym odcinkiem na radiobonton.pl, także zaglądajcie, no i trzymajcie się w zdrowiu. Janek Zieliński, Witamina FM.
2: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Chełm Lwowska 13R.
3: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i

0: 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, studniówkę, a może wielki bal? DJ Wodzirej Bruno to gwarancja udanej imprezy. Wysoka kultura prowadzenia, zabawy integracyjne dla gości, starannie dobrany repertuar. Ponadto w ofercie usługi foto, ciężki dym oraz fontanny iskier na pierwszy taniec. Kontakt przez WhatsApp 607-980-731. Sprawdź atrakcyjną ofertę na rok 2027. DJ Wodzirej Bruno rozkręci Twoją imprezę.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16, telefon 608-234-779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608-234-779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
6: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
7: Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza osoby dorosłe do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do osób z trudnościami emocjonalnymi, ADHD, depresją oraz innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci indywidualnie dobranym wsparciem psychologicznym i psychospołecznym, obejmującym m.in. zajęcia indywidualne i grupowe, treningi oraz psychoedukację. Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika. Trwa rekrutacja do drugiej edycji projektu. Szczegółowe informacje na stronie selfcentrum.pl oraz pod numerem telefonu 608 100 676. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
8: Rolniku, nie szukaj. Postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol. Skup kukurydzy mokrej i suchej. Konkurencyjne ceny. Szybka płatność. Skup zbóż Janszpol. Strupiń duży 167. Telefon 82 563 8601 oraz odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec. Trasa Wojsławice-Zamość.
1: Reklama.
0: Autopromocja.
9: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
10: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Paryż zawiało przebojem od Dali Zawiało w, z tobą na chacie. 51 minut po 16, 9 do 17, co oznacza, że dzisiaj kończymy już nasze spotkanie w rytmie dnia. Janek Zieliński, Radio Bonton, to byłem ja z wami od godziny 12. Jutro gości u was Kinga Miszczyk. Dzięki raz jeszcze, kłaniam się, no i oczywiście do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31. Program sponsoruje Darpol, usługi remontowo-budowlane. Chełm Rejowiecka 181.
1: Reklama.
2: Szanowni Państwo, już od 1 października 2026 roku zapraszamy do nowo powstałej przychodni specjalistycznej Promedica przy ulicy Szymanowskiego 5 w Chełmie. Już od teraz przyjmowane są rezerwacje telefoniczne wizyt u doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu Marcina Bąka, Bartosza Potoczniaka oraz Marcina Przeworskiego. Rejestracja pod numerem telefonu 510 270 769. Promedica, Chełm, ulica Szymanowskiego 5. Serdecznie zapraszamy.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
2: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
3: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Reklama.
8: Bonton Radio.

0: atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym na Radzie Online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kasper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc, a obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
1: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
2: Prawe płuco było dziurawe, ma otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
1: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
3: Nie spodziewałem się tego. Nie zwykła 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
1: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
4: Gdzie się musiał nowo nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
1: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
0: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M, podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka, René Goscinny'ego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Jak reagować na alarm i gdzie szukać schronienia? 17 października ma się odbyć krajowy trening rodzinny. W szkołach i innych miejscach publicznych dzieci oraz rodzice będą mogli przećwiczyć zasady bezpieczeństwa i przygotują wspólny plan na czas kryzysu. To zapowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Maszyniści ćwiczą reakcję na awarie i przeszkody na wirtualnej trasie do Chełma. Po modernizacji znów działa symulator pociągu w ośrodku Polregio w Lublinie. Prawdziwa kabina i cyfrowa trasa pozwalają trenować bez narażania pasażerów. Kraszczady walczą o tytuł Cudu Polski 2026 w plebiscycie National Geographic Traveler. Głosowanie trwa tylko do 13 października. W Lubelskiem konkurują z Nałęczowem i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wygra miejsce z największą liczbą głosów. Na szczegóły dotyczące lokalnych wydarzeń zapraszamy w wiadomościach o 17.30.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
9: Sponsorem programu jest Dom Lux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: końcówka tygodnia szykuje nam się z lekkim ochłodzeniem, bo jutro od 12 do 15 stopni przeważnie, chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 7 do 11 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur i przelotne opady deszczu.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
10: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104 i 9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam. Dziś w naszym muzycznym kalendarzu świętujemy rocznice, które sięgają od pionierów rocka przez legendy surf rocka, aż po historyczne teledyski wszechczasów. Zaczynamy od roku 1948. Właśnie wtedy w San Francisco urodził się Johnny Ramone, a właściwie John Cummings, legendarny gitarzysta i współzałożyciel pionierskiej grupy punk rockowej Ramones. Przenosimy się do roku 1960. Tego dnia Elvis Presley odbył pierwszą sesję nagraniową dla RCA po powrocie ze służby wojskowej. To wydarzenie symbolicznie wznowiło karierę króla rock'n'rolla. A teraz rok 1965. Właśnie tego dnia singiel Yesterday zespołu The Beatles uzyskał status złotej płyty w Stanach Zjednoczonych. Ten utwór, będący jedną z najczęściej coverowanych piosenek wszechczasów, jest absolutną ikoną popkultury. Teraz rok 1978. Właśnie tego dnia The Police po raz pierwszy wystąpili w słynnym amerykańskim programie Saturday Night Live. Ten występ był ich oficjalnym debiutem w amerykańskiej telewizji i natychmiast zwiększył ich popularność. Kolejna ważna data to rok 1982. Tego dnia ukazał się singiel Jack and Diane Johna Mellencampa. Utwór ten z akustycznym brzmieniem i folkowym tekstem stał się jednym z jego największych hitów, królując na szczytach list przebojów. I na koniec rok 1987. Właśnie wtedy odbyła się premiera teledysku do piosenki Fate George'a Michaela. Wideo, które pokazało artystę w kultowej skórzanej kurtce i z kolczykiem w uchu, natychmiast stało się ikoną mody i symbolem jego solowej kariery. Posłuchajmy raz jeszcze tego ponadczasowego klasyka, który w jednej chwili stał się głosem całego pokolenia i symbolem zmiany wizerunku George'a Michaela. Fate.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Sezon na koszenie już za nami, ale najlepsze okazje dopiero się zaczynają. Centrum Techniki Narzędziowej Elektromet zaprasza na posezonową wyprzedaż kosiarek renomowanych polskich firm oraz innego sprzętu. Szeroka i atrakcyjna oferta, a także sprzedaż ratalna 0%. Zapewniamy serwis oraz dostęp do podstawowych części zamiennych. Odwiedź nasz sklep Hełm Aleja Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11 lub stronę elektromet.net.pl. Elektromet. Wybór, dobre ceny, pewny serwis. Serwis. Zadzwoń 82 565 72 40.
2: Eco Taxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Czyta lektor AI.

0: nim nie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.
3: Bonta.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Roboty koszące Husqvarna Automower. Technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz w specjalne oferty na wybrane modele i gwarancja do 5 lat. Szczegóły u autoryzowanego dilera Husqvarna.
2: Autoryzowany dealer Husqvarna. Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
0: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, jest 17.30. Co zrobić, gdy rozlegną się syreny alarmowe? Gdzie szukać schronienia i jak ustalić zasady kontaktu z najbliższymi? 17 października dzieci i rodzice będą mogli przećwiczyć takie sytuacje podczas krajowego treningu rodzinnego. Wydarzenie ma się odbyć w szkołach czy innych miejscach publicznych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rodziny przygotują wspólny plan. Na czas kryzysu dowiedzą się, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i poznają zasady szukania bezpiecznego schronienia. Będzie też okazja do skompletowania pakietu uczniowskiego na czas zagrożenia. W organizację włączą się harcerze, ochotnicze, straże pożarne i młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zapowiedzi treningu towarzyszy przekazanie szkołom i przedszkolom procedury reagowania na alarmy, a to odpowiedź między innymi na niedawne sytuacje na Lubelszczyźnie, gdzie w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy dochodziło do ewakuacji placówek. Jak wyjaśnia resort, głównym założeniem dokumentu jest pozostanie dzieci i nauczycieli w budynku po ogłoszeniu alarmu, aby ograniczyć przemieszczanie się na otwartej przestrzeni. Szkoły mają wyznaczyć miejsca schronienia, podzielić zadania między pracowników i zapewnić opiekę uczniom. Procedura uwzględnia imienne sprawdzania obecności oraz potrzeby dzieci wymagających dodatkowej pomocy. Ważna informacja dotyczy również rodziców. Zgodnie z przekazanymi wytycznymi podczas alarmu nie powinni przyjeżdżać po dzieci, aby nie blokować dojazdu służbom ratunkowym. MSWiA zapowiada także ćwiczenia schronienia w szkołach i przedszkolach z udziałem policji i straży pożarnej. Mają pomóc dzieciom, nauczycielom i rodzicom poznać swoje zadania i sprawnie reagować w sytuacjach zagrożenia. Jeszcze tylko kilka dni zostało na oddanie głosu na Kraszczady w plebiscycie Cuda Polski 2026. To właśnie teraz rozstrzyga się, czy ta część Lubelszczyzny zdobędzie kolejne wyróżnienie. Kraszczady zostały nominowane do tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego przez National Geographic Traveler. W województwie lubelskim o głosy walczą trzy miejsca. Kraszczady, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Nałęczów. Głosowanie trwa jeszcze do 13.

0: 16 października. Z każdego województwa wybrane zostanie jedno miejsce, które otrzyma najwięcej głosów. Jeśli więc Kraszczady są Wam bliskie, to zostało już naprawdę niewiele czasu, żeby oddać swój głos. Lubelszczyzna ma już swoje cuda Polski. W ubiegłym roku było to Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie, a w 2024 chełmskie podziemia kredowe.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Gęsta mgła, awaria zasilania albo samochód na torach. W takich sytuacjach maszynista musi reagować szybko i zgodnie z procedurami. W Lublinie może je przećwiczyć na wirtualnej trasie do Chełma. Po modernizacji ponownie działa tam symulator pociągu w ośrodku szkolenia Poloregio. Urządzenie pozwala szkolić obecnych i przyszłych maszynistów bez narażania pasażerów. Pod koniec września zakończono wymianę jego oprogramowania i elektronicznych podzespołów. Chociaż podróż odbywa się w cyfrowym świecie, to kabina jest prawdziwa, bo pochodzi z wycofanego z ruchu pociągu. Oryginalne są także pulpit sterowniczy, radiotelefon, wyświetlacze i komputery pokładowe. Maszynista obsługuje więc takie same urządzenie jak podczas codziennej pracy. Za oknem widzi odwzorowany w szczegółach 145-kilometrowy odcinek linii kolejowej nr 7 od Dęblina do Chełma. Widzi więc stacje, rozjazdy, mosty i otoczenie torów. Spokojny przejazd może jednak w każdej chwili zamienić się w trudny sprawdzian. Instruktor może wprowadzić ulewny czy marznący deszcz, silny wiatr lub mgłę. Może też wygenerować awarię sieci trakcyjnej, przeszkodę na szlaku albo nagłe wtargnięcie człowieka czy zwierzęcia na tory. Obserwuje wtedy czas reakcji maszynisty, sposób działania i znajomość procedur, w tym powiadamiania służb ratunkowych. Symulator pozwala również ćwiczyć obsługę Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu, który wspiera bezpieczeństwo jazdy.
1: Bon Ton Radio. Pogoda.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Planeta w 5 minut z Kingą Miszczyk.
2: Bo Ziemia nie ma czasu na dłuższe pogadanki. Jest 18.30, latem o tej porze, dzień właściwie jeszcze trwa i to w najlepsze. Jesienią patrzymy za okno i mamy wrażenie, że ktoś dawno zgasił światło i nagle pojawia się senność. Kawa, druga kawa, może jeszcze jedna, tylko że problem niekoniecznie leży w kawie. Jesienią nasz organizm dostaje mniej światła, a światło jest dla naszego mózgu czymś znacznie ważniejszym niż tylko sposobem na to, żeby widzieć drogę. Nasz organizm ma własny zegar biologiczny, tak zwany rytm dobowy, system, który pomaga regulować m.in. sen, czuwanie, temperaturę ciała, wydzielanie hormonów i metabolizm. Jednym z najważniejszych sygnałów dla tego zegara jest właśnie światło, szczególnie światło docierające do naszych oczu rano. Informacja o świetle trafia do odpowiednich struktur w mózgu i pomaga zsynchronizować wewnętrzny zegar z cyklem dnia i nocy, a kiedy robi się ciemno, organizm zaczyna przygotowywać się do snu. Jednym z elementów tego procesu jest melatonina, hormon, którego wydzielanie wiąże się z porą biologiczną odpoczynku. Latem mamy dużo naturalnego światła i znacznie dłuższy dzień. Jesienią sytuacja się zmienia. Słońce wschodzi później, zachodzi wcześniej, a my coraz więcej czasu spędzamy przy sztucznym oświetleniu. Nasz organizm dostaje więc zupełnie inny zestaw sygnałów. I właśnie dlatego jesienna senność nie musi oznaczać lenistwa. To może być całkiem normalna reakcja organizmu na zmianę warunków świetlnych, ale jest jeszcze jeden element układanki. Jesienią robi się chłodniej, a nasz organizm musi inaczej gospodarować energię. Nie oznacza to, że automatycznie potrzebujemy więcej snu, tylko dlatego, że temperatura spada, ale chłodniejsze, ciemniejsze i mniej aktywne dni mogą sprawić, że łatwiej wchodzimy w tryb odpoczynku. Brzmi znajomo, tak jak mi się. Dochodzi do tego jeszcze jeden bardzo prosty mechanizm. Mniej światła plus mniej aktywności plus wcześniejsze zmrożenie.

0: mrok równa się mózg dostaje więcej sygnałów, że dzień się kończy. I tutaj pojawia się współczesny paradoks. Natura mówi ciemno, zwolnij, a my spokojnie, jeszcze tylko 3 odcinki serialu. Telefon, komputer, telewizor, wszystko to dostarcza nam światła wtedy, kiedy organizm powinien powoli przechodzić w tryb nocny. Szczególnie wieczorem intensywne światło może opóźniać naturalne przygotowanie organizmu do snu. Dlatego jednym z najprostszych sposobów na lepsze funkcjonowanie jesienią jest coś banalnego. Łapać światło rano. Wyjść na zewnątrz, przejść się choćby kawałek, nie zaczynać dnia wyłącznie przy sztucznym świetle w domu czy biurze. Czasami jest trudno, wiemy to wszyscy z autopsji. Naturalne światło jest znacznie intensywniejszym sygnałem dla naszego zegara biologicznego niż typowe oświetlenie wewnątrz pomieszczeń. I jeszcze jedno. Jeżeli jesienią chce nam się spać trochę wcześniej, może warto czasem po prostu pójść spać? Nie zawsze trzeba z tym walczyć. Sen nie jest stratą czasu. Podczas snu organizm m.in. porządkuje informacje, reguluje wiele procesów metabolicznych i pozwala układowi nerwowemu się regenerować. Więc kiedy jesiennym wieczorem o 21:30 zaczynacie ziewać, być może wasz organizm wcale nie mówi, ale ze mnie leń, on mówi, dzień się skończył, zauważyłem to jakieś 4 godziny temu. Jesień niekoniecznie zabiera nam energię, ono po prostu zmienia sygnały, według których nasz organizm tę energię wykorzystuje. A więc jeżeli dziś wieczorem zrobi się ciemno, zdecydowanie za wcześnie, nie panikujcie. To nie wy się starzejecie, to Ziemia właśnie ustawiła nam inny tryb pracy. I tu trzeba jeszcze zaznaczyć, że postęp technologiczny jest bardzo szybki, natomiast my musimy dostosować się w pewnym momencie. Ale to nie jest jeszcze teraz. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Recepta na udany dzień?
11: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry. Mówimy Wam już o 7 rano.
10: Bon ton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
12: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
2: Reklama.
13: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole-Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
1: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. I są symptomy zachowań. Dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
0: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
2: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
0: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
3: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
0: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Potwierdziła to dziś amerykańska federacja narciarska. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata. Natomiast wiadomo już też, że Włoszki Sofia Goggia i Federica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują 24 października w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Zelden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie. Judoczka Aleksandra Kowalewska na pierwszej rundzie w kategorii 70 kg zakończyła rywalizację w Mistrzostwach Świata w Baku. Polka przegrała przez Juko z Włoszką Irene Pedrotti. Po porażce mistrza Polski Industrii Kielce z mistrzem Niemiec Magdeburgiem w lidze mistrzów piłkarzy ręcznych 30-35 dziś w Europie zagra druga z polskich drużyn Orlen Wisła Płock. Przed nawciarzami pierwszy wyjazdowy mecz, w którym realnie będą mogli powalczyć o komplet punktów. Więcej o tym już teraz Błażej Kulesza.
5: Duńczycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne, dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szabiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
4: A mówił o tym Błażej Kulesza.
0: Prędzej czy później musiało do tego dojść. Jutro zrobi się chłodniej. Już w całym kraju temperatura bliżej 10 niż 20 stopni. Od 13 do 15. Niebo częściowo zachmurzone i w przeważającej części kraju może trochę popadać. Zwłaszcza na północy i na zachodzie Polski.
6: Bonton Radio. Po godzinach. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
12: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza 16 października na dwa wydarzenia w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.
3: Noc Bibliotek w naszej chełmskiej bibliotece rozpocznie się w piątek 16 października. O godzinie 17 zaprosimy Państwa na monogram Krzysztofa Grzesiuka pod tytułem Co dusza ma w... No, tak

0: Taki kontrowersyjny tytuł, ale bardzo bogata treść, inspirowana twórczością Janusza Głowackiego. W tym też dniu chcemy Państwa zaprosić na wernisaż prac Adama Puławskiego, Te, co skaczą i fruwają. Myślę, że jest to już znany chełmski nasz twórca, którego prace spotykają się z bardzo ciepłym, niesamowitym odbiorem.
1: Mówi Katarzyna Sokołowska, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Pierwszym punktem programu będzie wernisaż prac Adama Puławskiego pod tytułem Te, co skaczą i fruwają. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 w holu na pierwszym piętrze biblioteki. Godzinę później o 17 w sali widowiskowej przy Partyzantów 40 widzowie obejrzą autorski monodram Krzysztofa Grzesiuka Co dusza ma wy? Wystawa Adama Puławskiego pokaże nowy cykl rysunków poświęconych zwierzętom. Ekspozycję utworzy ponad 20 prac przedstawiających polską faunę, w tym zwierzęta hodowlane, leśne, ptaki, a także gatunki egzotyczne. Wszystkie zostały nakreślone cienkimi czarnymi liniami, charakterystycznymi dla stylu autora. To właśnie oszczędna, uproszczona kreska jest znakiem rozpoznawczym tej serii. Bez zbędnych ozdobników i nadmiaru detalu artysta koncentruje się na samym wizerunku zwierzęta, wydobywając z niego ruch, charakter i lekkość. Ilustracje stanowią zapis uważnej obserwacji przyrody, ale też swobodnej, plastycznej wyobraźni autora. Adam Puławski jest hełmianinem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych i twórcą licznych prac plastycznych. Ma na koncie kilkanaście serii artystycznych, często związanych z historią i tradycją regionu. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, prezentując swoje prace m.in. w Lublinie, Warszawie, Krakowie czy Tel Awiwie. Drugą częścią wieczoru będzie monodram Krzysztofa Grzesiuka Co dusza ma wy? Inspirowany Antygoną Sofoklesa, a także utworami Janusza Głowackiego Antygoną w Nowym Jorku i Ostatnim Cięciem. Oprawę muzyczną zapewni Wojciech Machejus. Spektakl ma formę artystycznego kolażu, który łączy motywy zaczerpnięte z dramatu antycznego z ich współczesnymi reinterpretacjami. Twórcy zabierają widzów w symboliczną podróż przez mroczne, egzystencjalne przestrzenie do nowojorskiego Tompkins Square Park, przez Teby aż po piekło muzykantów. W centrum opowieści znajduje się konfrontacja jednostki z bezdusznym mechanizmem władzy oraz walka wykluczonych bohaterów z symbolicznymi siłami zła. Anita, Pchełka i Antygona stają się postaciami, przez które spektakl stawia pytania o moralność, sumienie i kondycję człowieka. Krzysztof Grzesiuk mówi o sobie, że jest dojrzałym mężczyzną na emeryturze, który darowany mu czas wypełnia zwyczajnym wiejskim życiem i próbami dramaturgicznymi. W swoich tragikomicznych światach umieszcza bohaterów mierzących się z problemami starymi jak świat, dobrze znanymi kolejnym pokoleniom, choć nie uważa się za twórcę zawodowego, pokazuje, że także po zakończeniu pracy zawodowej można odnaleźć nową twórczą aktywność.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: K13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, tu Hołek, a to wasz hit odkurzony w Radiu Bon Ton.
3: Dziś odkurzamy numer, który w 2003 roku wywołał prawdziwe tsunami w świecie rocka. Pytanie brzmiało, co się dzieje, kiedy new metalowy wulkan energii mierzy się z kultową, melancholijną balladą z lat 70. Odpowiedź brzmi: sukces komercyjny i gigantyczna kontrowersja. Naszym radiowym odkurzaczem wciągnęliśmy dziś zespół Limp Bizkit i ich słynny cover Behind the Eyes.

Fred Durst założył swoją czerwoną czapkę i zaśpiewał ten utwór. Należał on do absolutnych gigantów brytyjskiego rocka, zespołu The Who. Oryginał z 1971 roku, napisany przez Pita Townshenda, to majstersztyk introspekcji i wyobcowania. Jest to czysta akustyczna ballada o samotności. Kiedy więc ponad 30 lat później agresywny hip-hopowy Limp Bizkit ogłosił, że nagrywa ten cover, fani byli w szoku. Jak to możliwe, że ekipa od Rolling nagra coś tak delikatnego? Limp Bizkit zrobił to w swoim przesadnie dramatycznym stylu. W ich wersji słyszymy mocniejszy, podkręcony wokal Darsta, nowoczesne syntezatory i, co stało się znakiem rozpoznawczym tego coveru, ten charakterystyczny, elektronicznie zniekształcony efekt vocodera w refrenie. Albo to kochasz, albo nienawidzisz. Ale klucz do sukcesu tej wersji leżał w Hollywood. Utwór stał się motywem przewodnim thrillera Gothica, w którym zagrały Holly Berry i Penelope Cruz. Obecność samej Holly Berry w teledysku była marketingową bombą, która wypchnęła piosenkę na szczyty list przebojów, czyniąc ją jednym z największych hitów XXI wieku. To jest dowód na to, że nawet największy klasyk można przepuścić przez filtr new metalu i wciąż osiągnąć światowy sukces. Pora posłuchać tej kontrowersji. Zróbcie głośniej Limp Bizkit Behind Blue Eyes, odkurzony i gotowy do słuchania.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Bonton Radio. Po godzinach.
4: Let's go.

0: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzu w domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
1: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
0: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
2: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
0: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
3: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
0: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
0: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wrócił do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa. W pierwszej rundzie dobrze obsadzonego turnieju tenisowego w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal. W drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem, Błażej Kulesza.
7: W trzecim w historii pojedynku Hurkacza i Duckworta niespodzianki nie było. Tak jak dwa poprzednie mecze pewnie wygrał Polak, chociaż drugi set był szalenie wyrównany. Potrzebny był tiebreak, w którym to wrocławianin wygrał do 4.
8: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, bo to był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju.
7: Radość tym większa, bo kilka dni temu z powodu obawy przed kontuzją w Pekinie Hurkacz podwójnie

0: półfinałowy z innym Australijczykiem, Alexem de Minorem. W Pekinie wygrał Serb Novak Djokovic i jak na ironię los zdecydował, że teraz obaj panowie zagrają ze sobą.
1: Pewnie grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
0: Wrocławianin do tej pory grał z Serbem 8 razy i poniósł 8 porażek.
2: A mówił o tym Błażej Kulesza. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers. W pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. I na koniec żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo o walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bowie, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski. O tytuł w przyszłym roku będą też rywalizować wicemistrz świata Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
3: Dawna już zapowiadane nadchodzi jutro, przyjdzie ochłodzenie. W całej Polsce temperatura nie przekroczy już 15 stopni. Poza tym zobaczymy jeszcze całkiem sporo słońca, ale na północy i na zachodzie Polski także sporo deszczowych chmur i na pewno trochę popada.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
4: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
2: Puls dnia. Miejska przychodnia w Chełmie ograniczyła stratę, ale jej finansowa przyszłość nadal pozostaje niepewna. Dokument dotyczący programu naprawczego pokazuje poprawę w pierwszym półroczu tego roku. Jednocześnie prognozy na kolejne lata zostawiają placówce bardzo niewielki margines bezpieczeństwa. Mowa o Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej prowadzącym przychodnie przy ulicach Wołyńskiej i Połanieckiej. Na koniec ubiegłego roku do jego lekarzy rodzinnych zapisanych było blisko 19 tysięcy pacjentów. Skalę problemów pokazało zamknięcie roku 2025. Strata wyniosła ponad 1,5 miliona złotych. Pierwsze 6 miesięcy tego roku przyniosło jednak wyraźny lepszy wynik. Przy przychodach przekraczających 10 milionów złotych strata była bliska 77,5 tysiąca. To poprawa, ale jeszcze nie dowód, że kryzys został opanowany. Autorzy dokumentu zaznaczają, że w drugim półroczu trzeba uwzględnić skutki lipcowych podwyżek wynagrodzeń. Właśnie koszty pracy były jednym z głównych tematów wcześniejszych ostrzeżeń dyrektora Mariusza Żabińskiego. Jak opisywał marcowe publikacje, wskazywał on na ryzyko utraty płynności i potrzebę finansowego wsparcia miasta. Rozważano również zmianę formy prawnej placówki, co pokazują nowsze dane. Na koniec czerwca zakład nie miał zobowiązań przeterminowanych, czyli takich, których termin zapłaty już minął. Kredyty i pożyczki były spłacone, nadal jednak pozostaje mocno zależny od rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program naprawczy zakłada zarówno oszczędności, jak i zwiększenie przychodów. Przewiduje dostosowanie zatrudnienia do liczby zadań, wykorzystanie naturalnych odejść pracowników oraz powiązanie premii z wynikami i jakością pracy. Dokument zastrzega, że zmiany kadrowe nie mogą pogorszyć dostępności ani bezpieczeństwa leczenia. Dla pacjentów istotne są plany rozwoju opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi, większego udziału w badaniach profilaktycznych i poprawy kontaktu z rejestracją. Placówka chce ograniczyć odpływ pacjentów. W ubiegłym roku liczba deklaracji do lekarzy rodzinnych spadła o 360. Prognozy przewidują niewielkie zyski. 7 tysięcy złotych w tym roku, 5 tysięcy w przyszłym i 10 tysięcy w 2028 roku. To jednak założenia, a nie osiągnięte wyniki. Co więcej, sama sprzedaż świadczeń nadal ma przynosić stratę, którą mają równoważyć pozostałe przychody operacyjne. Miejski ZOS ma więc szansę ustabilizować finanse. O tym, czy poprawa okaże się trwała, zdecydują wyniki drugiego półrocza i skuteczność działań naprawczych. Ponad 4 hektary gminnych gruntów w Żółtańcach w gminie Chełm może zmienić przeznaczenie z terenów rolniczych na strefę usług, magazynów i handlu wielkopowierzchniowego. Samorząd przygotował projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Nieruchomość znajduje się przy ulicy Promiennej, około 700 metrów od granic administracyjnych Chełma. Dotychczas były to tereny rolne, jednak ze względu na glebę piątej klasy, obecność zadrzewień oraz pozostałości po dawnej eksploatacji piasku, ich przydatność rolnicza jest niewielka. Planowana zmiana jest bezpośrednio powiązana z planem ogólnym gminy Chełm przyjętym w lipcu 2026 roku. Zgodnie z projektem na terenie będą mogły powstać obiekty usługowe, magazyny, składy, obiekty handlu wielkopowierzchniowego, parkingi oraz drogi wewnętrzne. Projekt wyklucza natomiast przeznaczenie terenu pod usługi kultury religijnego. Maksymalna wysokość planowanej zabudowy ma wynosić 20 metrów, a co najmniej 30% powierzchni działek musi stanowić powierzchnia biologiczna. Czynna. Inwestycje na tym obszarze będą musiały spełniać rygorystyczne wymogi środowiskowe. Działki leżą w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 407 oraz w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody Trubaków w Chełmie. Projekt zabrania odprowadzania nieoczyszczonych ścieków oraz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie poważnych awarii przemysłowych. Dodatkowe ograniczenia wynikają z przebiegającej przez teren linii elektroenergetycznej oraz z położenia w strefie ograniczeń lotniska w Deputyczach Królewskich. Plan przewiduje także przeznaczenie części terenu na drogi publiczne, w tym poszerzenie ulicy Promiennej oraz budowę chodników i tras rowerowych. Przekształcenie gruntów ma stworzyć szansę na pozyskanie inwestorów, nowe miejsca pracy i wyższe wpływy podatkowe do budżetu gminy. Urzędnicy zaznaczają jednak, że uchwalenie planu na tym etapie wyznacza jedynie dopuszczalne funkcje terenu i nie oznacza jeszcze budowy konkretnego obiektu handlowego czy magazynowego. Dwie okazje do oddania krwi pojawią się w najbliższych dniach w powiecie krasnostawskim. W czwartek, 15 października, ambulans do poboru krwi stanie przy Domu Kultury w Krasnymstawie przy ulicy Okrzei 10. Rejestracja dawców będzie prowadzona od godziny 8.30 do 12.00. Z kolei w niedzielę, 18 października, terenowa akcja poboru krwi odbędzie się w Fajsławicach. Chętni będą mogli zgłaszać się do Urzędu Gminy. Rejestracja dawców potrwa od godziny 9.00 do 13.00. Obie akcje organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
0: Puls dnia. Bonton Radio.

0: Śledczy badają, czy ataki w polskich szkołach są powiązane. W obronie przed atakiem hybrydowym będzie sprawdzana żywność. Literacka Nagroda Nobla trafiła do Kanadyjki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy ataki w polskich szkołach są powiązane? Policja bada ten trop po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną i zranił dwie osoby, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
1: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
0: Śledczy sprawdzają wątek naśladownictwa. Zaledwie wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił nożem 9 osób, a w sierpcu w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka, który wprost planował, jak mówi, zrobić w szkole coś złego. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością czy suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dr Paweł Brzesiowski.
2: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
0: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Strzały na rynku w Szamotułach. Policjanci użyli broni wobec 34-letniego mężczyzny. Siedział u fryzjera z nożem w ręce. Wzbudzał strach u innych osób. Dlatego świadkowie wezwali policję. A gdy mundurowi zjawili się, by go zatrzymać, rzucił się na nich z nożem. Nie zatrzymał go nawet paralizator. Dlatego policjanci zaczęli do niego strzelać i go aresztowali. Okazało się, że był poszukiwany. Ma trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe. W trakcie interwencji policji ranna została też postronna osoba. Dlatego policja sprawdza, czy akcja odbyła się właściwie. Kanadyjska pisarka Ann Carson została laureatką literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od dwóch lat wymieniana w gronie faworytek do nagrody.
3: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy dwa lata temu na pytanie o typy miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Ann Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Ann Carson została odznaczona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Piłkarze ręczni grają w Lidze Mistrzów. Wczoraj mistrz Polski Industria Kielce przegrała z mistrzem Niemiec Magdeburgiem 30-35. Dziś Orlen Wisła Płock na wyjeździe zmierzy się z zespołem Vardar Skopje. W tym meczu to płoczanie będą faworytem Błażej Kulesza.
4: Macedończycy po kilku latach wrócili do Ligi Mistrzów i jak to bywa z powrotami, nie zawsze są łatwe i przyjemne. Vardar, mimo że jest dwukrotnym zdobywcą piłkarskiej Ligi Mistrzów, to dziś na własnym boisku będzie walczył o pierwszy punkt w tegorocznej edycji rozgrywek. Trzeba jednak przyznać, że dotychczasowe porażki były jedynie nieznaczne. Dlatego mecz może mieć duże znaczenie dla układu grupy B i awansu do najlepszej szesnastki, bo podopieczni Szawiego Sabatę mają jak na razie jedno zwycięstwo i jedną porażkę.
0: Początek meczu z Vardarem o 20:35. Jutro już zdecydowanie bardziej jesienna aura. Temperatura nigdzie nie przekroczy 15 stopni, przeważnie od 11 do 15. Niebo częściowo zachmurzone, na północy i na zachodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu. Na południu w centrum raczej nie powinno padać. Wiatr słaby lub umiarkowany, czasem porywisty, a nad morzem nieco silniejszy.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Reklama.
10: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
2: 104,9 FM. Ponton Radio. I wszystko gra.

0: śmiertelnym ataku 15-latka szkoła odwołuje zajęcia. Są też zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Łotewski sąd nie ma wątpliwości. 6 lat więzienia za przelanie pieniędzy na rosyjską armię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po ataku 15-latka nożem jutro nie będzie zajęć w szkole we wsi Leszczydł Nowiny, niedaleko Wyszkowa na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor placówki i jedna z nauczycielek. Napastnik jest w rękach policji, a rodzice są wstrząśnięci.
1: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
2: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
1: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
3: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
4: Ulga, że już są dzieci w szkole?
5: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
0: To kolejne takie zdarzenie w szkole na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem i ranił 9 osób. Dzieci oraz rodzice będą się uczyć, jak reagować podczas zagrożeń, przygotować plan awaryjny i skompletować plecak ewakuacyjny. 17 października w szkołach i miejscach publicznych odbędzie się ogólnopolski trening na wypadek sytuacji kryzysowych. Akcja organizowana jest przez MSWiA w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Od maja w programie przeszkolono już blisko 800 tysięcy osób. Obywatel Ukrainy, który 2 tygodnie temu zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu, usłyszał zarzut zabójstwa. Igor M. przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie znają jeszcze motywu ataku, dlatego zwrócili się o pomoc do Ukrainy, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu.
6: Wnioskując o przesłuchanie w charakterze świadka matki Ichora M.
0: Ichorowi M. grozi dożywocie, o ile biegli nie uznają go za niepoczytalnego. Śmierć 87-letniej Marii Carmen Abbas Kal, wyeksmitowanej po 70 latach z mieszkania, stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii. Jej pamięć protestujący uczcili minutą ciszy. Sprawa wywołała kolejną falę protestów przeciwko rosnącym czynszom i eksmisjom. Premier Pedro Sanchez zapowiedział przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczałaby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, mówi Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
7: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską. Parlament Europejski. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
0: Zgodnie z kalendarzem wyborczym głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około roku. W Paryżu na placu Bastylii odbyła się kolejna demonstracja poparcia dla ruchu licealistów. Na placu były grupy zamaskowanych ludzi, które policja starała się izolować. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Licealiści domagają się poprawy stanu edukacji we Francji. Prorosyjska obywatelka Łotwy została skazana na 6 lat więzienia za finansowe wspieranie rosyjskiej armii i przelała równowartość 43 euro. Kobieta jest działaczką polityczną, kandydowała w wyborach lokalnych z partii Rosyjski Związek Łotwy. Policja ją aresztowała pod zarzutem finansowania konfliktu zbrojnego. 6 lat spędzi w więzieniu. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Nowak Dziokowicz. A to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Dziokowicz gra w Szanghaju zaraz po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Maksymalnie tylko 11 stopni na północnym wschodzie jutro, 13 na Pomorzu Środkowym, podobnie w centrum, odrobinę cieplej na południu Polski do 15 stopni, niebo częściowo zachmurzone, na północy i zachodzie możliwe opady deszczu. Na południu Polski raczej nie powinno padać.
8: Bonton Radio.

0: reklama. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
1: Bonton Radio. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Astronauci wrócili na Ziemię, badali zachowanie organizmu w kosmosie. Celnicy i policjanci rozbili grupę organizującą nielegalny hazard. Kibice w niemieckim Bochum mają zakaz podskakiwania, bo stadion drży. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na Ziemię wróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Astronauci spędzili ponad pół roku 400 km nad Ziemią. Bezpiecznie wodowali na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii. Badali m.in. to, jak zachowuje się organizm w warunkach mikrograwitacji. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
1: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
0: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Zatrzymali 58 osób. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział na jutro i sobotę rozmowy z USA. Mają dotyczyć procesu pokojowego między Ukrainą a Rosją. Tymczasem Rosja nasiliła ataki na cywilów, by wywrzeć presję na Kijów. W dzisiejszych ostrzałach zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. Tomasz Orchowski.
2: W Kijowie najdłuższy alarm trwał dzisiaj ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjne cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas, to problem dla wszystkich w Europie.

0: Wołogi.
1: We wczorajszym ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby.
2: Prezydent, liderem zaufania, Karol Nawrocki otrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS-u. Głowie państwa ufa ponad połowa badanych. Za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. A właśnie Grzegorz Braun wezwał do ponownego uruchomienia gazociągu Nord Stream. Polski polityk wystąpił na konwencji niemieckiej prorosyjskiej partii AfD. Skrajna prawica w Niemczech wraz ze skrajną lewicą domagają się zniesienia sankcji na Rosję i wstrzymania pomocy dla broniącej się Ukrainy. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
3: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
2: Odcinkowe pomiary prędkości łącznie obejmą prawie 80 km. Radość na stadionie. Tak, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna przypominać wtedy trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku. Jutro już jesień pełną gębą, temperatura od 11 do 15 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, a najcieplej na południowym wschodzie. Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale na północy i zachodzie Polski może też popadać. Raczej przelotnie.
4: Wieczorna rokosfera. Słuchamy i rozkładamy na czynniki pierwsze.

0: Dobry wieczór, Marcin Petruk. Zapraszam na kolejny odcinek wieczornej Rokosfery. Ten ma numer 428. A otworzyliśmy go numerem No Heaven Here od poznańskiej formacji Between Nothing, której poświęcimy dzisiejszy program.
1: Cześć, tu Between Nothing w składzie.
2: Patryk Szumiński.
3: Joachim Naguszewski.
4: Wojciech Szpurka.
5: Dominik Brzeziński.
1: I Tomasz Franskowiak.
6: Miło nam.
0: Na początek klasycznie rys historyczny. Jak powstał zespół i skąd pomysł na nazwę?
7: Ten zespół już istnieje tyle lat, że nie ma chyba jednej spójnej wersji wydarzeń co do tego momentu, kiedy się zaczęło. No na pewno zaczęło się 18 lat temu, jak nie dalej.
1: Jeżeli mówimy o naszych wcześniejszych przygodach, tak to 2009. Pomysł pojawił się nagle, bo kombinowaliśmy zupełnie w innych klimatach.
7: Tak, to jest prawda.
1: A pierwszy singiel, który gdzieś tam wymyśliłem sobie, był przypadkową piosenką, która Dominikowi się spodobała. No i tak poszedł projekt. Pamiętam, że gadaliśmy o tym w autobusie.
7: No tak, dużo w autobusie żeśmy rozmawiali, bo tak zawsze żeśmy się najczęściej w autobusie spotykali, wracając ze szkoły wtedy, jeszcze jako dzieciaki.
1: No, sama nazwa Between Nothing miała być oznaczać coś innego, coś pomiędzy niczym, tak? Coś zupełnie nową jakość, coś niełączonego żadnych stylów. W tamtym czasie, wiadomo, zachwycaliśmy się różnymi zespołami, w tym melodyfowymi, ale wtedy tak też tego gatunku aż tak nie nazywaliśmy. No, nas to po prostu były jakieś kolejne zespoły, nie? No i był to miks, nie? Tego, co słuchaliśmy w tamtym czasie.
7: Miks naszych inspiracji, zespołów, które nas wtedy inspirowały.
1: No, a trochę ich było. Aczkolwiek główne pozostały, wydaje mi się, czynnym powodem, więc...
0: Następny kawałek autorski zespołu to Nothing Left to Break i właśnie go teraz zagramy, i to premierowo. Później wracamy do rozmowy.

0: Cześć, z tej strony Magda z zespołu Dumb Moon. Serdecznie zapraszam Was na nasze nadchodzące koncerty i naszą trasę Moon of Nihil Tour. Wyruszamy razem z Negative Paradise, a na poszczególnych koncertach dołączą do nas Bazums, Schema, Lorien, Awersja, Niedomrok, Dark Omen oraz Zakaz Palenia. Czeka nas kilka naprawdę wyjątkowych wieczorów, nowe utwory, trochę niespodzianek i dużo mroku. Częstochowa, Wrocław, Andrychów, Mysłowice, Kraków, Warszawa, Chełmża, Kęty, Gliwice, Zielona Góra i Tarnów. Mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś pod sceną. Do zobaczenia. Pozdrawiam.
1: Cześć, z tej strony Michał z zespołu Hawks of Uppsala. Serdecznie zapraszam w tą sobotę na koncert w Fabryce Kultury Zgrzyt w Lublinie. Wydarzenie to Setfest, a zagrają Sethaste, Aterra, Lishai, Kingdom of Rock oraz mój zespół Hawks of Uppsala. Serdecznie zapraszam.
2: Witam ponownie i po muzyce, i po ogłoszeniach, i wracamy do prezentacji poznańskiej grupy Between Nothing. Co panowie grają, o czym grają i czym się inspirują?
3: Jeśli chodzi o tematykę tekstów, to są po prostu brane z mojego życia bądź czyjegoś życia. Obserwuję to, jak ludzie się zachowują, jak co przeżywają, i ja po prostu z tego piszę historie zawarte w tekstach, i to głównie o to chodzi w tych tekstach. Tematyka prosta, no jakieś problemy, depresja, jakieś dylematy społeczne, tego typu rzeczy właśnie.
4: Czyli wszystko, co dookoła życia się kręci.
3: Dokładnie.
4: No z tych tekstów, które ja tam poczyniłem, no to na pewno odnośnie śmierci, kruchości życia, jakiegoś żalu po stracie osoby najbliższej, generalnie ludzka obuda, pożądanie za jakimś mainstreamem, nowoczesne niewolnictwo i pytanie, czy jesteśmy wolni, czy tak naprawdę nasze decyzje kreują jakieś korporacje i możnowładcy tego świata.
5: No, jeśli chodzi o Stringskrimia, to jest bardzo jasne, no jest to melodic death metal.
3: Co tu mogę dodać, no to inspiracje wokalne, czyli na przykład Bullet for My Valentine. Chciałbym, żeby ten zespół trochę poszedł w tą stronę, ale niektórzy mają obiekcje co do tego, ale czas pokaże.
4: Ważne, no, żeby to w naszej wersji było.
3: Dokładnie, wszystko też.
5: Chcę miksować, no dokładnie, nie? Jeśli chodzi o samą część muzyczną, dla mnie zawsze najważniejsza będzie i jest melodia, nie? Czyli jest to główna część, aczkolwiek na ostatnim singlu już słychać naszą ewolucję, zeszliśmy ze strojem do drop. Część rytmiczna riffów jest dużo bardziej agresywna, mocniejsza, więc też dochodzi coś innego, odmiennego niż do tej pory było postawione tylko na melodię.
6: Przede wszystkim też trzeba zwrócić uwagę na to, że nowy materiał, nad którym pracujemy, a co dalej idzie nowa płyta, no będzie dużo bardziej progresywna od tego, co graliśmy do tej pory, i to też na pewno wynika z tego, że no jest nowy skład, każdy ma gdzieś tam inne inspiracje. I tak jak Tomek zawsze tutaj bardziej będzie w melodefie, tak na przykład ja i Joachim bardziej siedzimy w klimatach korowych, partie wokalu bardziej metalcore, deathcore, bębny też zawsze, mi przynajmniej bardziej siedziały takie deathcore'owe partie. No i to na pewno będzie słychać w tym nowym albumie.
4: No i też na pewno dużo dojrzalej będzie, tak? Bo to też słychać, że ten materiał jest taki dojrzały. I...
3: Tak, ale raczej z tego zespołu nie będziemy robić popowego metalu.
6: Tak, tutaj będą blasy, ale będą też fajne melodie, będą breakdowny, no będzie dużo się działo.
4: Wszystkiego po trochu przede wszystkim.
6: Na każdego coś dobrego. To, co te kryski lubią najbardziej. Będzie przy czym potańczyć, będzie przy czym poskakać.
4: Tak jest.
2: No to teraz przejdźmy do inspiracji, podwójnie zresztą. Na pierwszy ogień Arch Enemy i Nemesis, a od razu później Dark Tranquility i Forward Momentum. Wracamy niebawem.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jesteśmy z powrotem po muzyce. Marcin Petruk, a weterze pełen skład zespołu Between Nothing z Poznania. Co chłopaki mają już na koncie, a co dopiero w planach?
2: Nasz dorobek muzyczny składa się z trzech epek. Jest to demo 2009, epka For Your Enjoyment oraz Ghost. Co ciekawe, numery z pierwszej epki możecie usłyszeć też na następnych, takie jak Lost Fate czy We Are Astral.
3: Tylko pod innymi nazwami.
2: Tak, dokładnie. Lost Fate to wcześniej Kill Will Save.
4: Tak, to są te nasze początki z 2009 przecież.
5: No jak sama nazwa wskazuje, demo 2009.
6: Także te utwory, które są na goście, mają już tak naprawdę 15 lat i sięgają początków i korzeni tego zespołu.
4: Nie wszystkie, ale tak.
7: Jeśli chodzi o plany muzyczne, to powiedziałem, że właśnie chciałbym pójść w stronę Bullet for My Valentine i tak nie w komercji, ale właśnie w taki może trochę metalcore z lat 2009 albo 2006 i żeby to nie brzmiało jakoś zbyt staro, może tak bym powiedział, żeby trochę było świeżości w tym, ale żeby nie iść w komercję za bardzo i tak przynajmniej chcę wokal poprowadzić. Nie wiem, jak Tomek chce poprowadzić w kwestię instrumentalną.
4: Z wami młodziakami to nie będzie za staro. Okej, okay, no ale jeśli chodzi o plany muzyczne, no to musimy chyba powiedzieć, że pracujemy nad LP, około 11 utworów. Wyszedł No Heaven Here oraz kolejny singiel Nothing Left to Break.
6: No nawiązując tutaj do wypowiedzi Joachima, no to kwestie instrumentalne już mamy poniekąd załatwione, bo płyta, jeżeli chodzi o instrumentalia, to już jest praktycznie gotowa, więc Joachim, czekamy na wokale.
7: Chcemy uderzyć, wiadomo, na pewno w Mystic Festival, w Poland Rock. Zobaczymy, co czas
6: co życie przyniesie.
7: Co życie przyniesie, no.
4: Tak, ale koncertowo w następnym roku na pewno będzie.
5: Plany są ambitne, tu trzeba mierzyć wysoko.
1: Poczynania chłopaków można na bieżąco śledzić w sieci, ale zachęcam też do wizyty na koncertach, bo to najlepsza forma wsparcia. I płynnie przechodzimy do następnej kompozycji autorskiej, a będzie to Suffer and Goodbye.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Witam ponownie, cały czas jest z nami pełen skład grupy Between Nothing. Zachęciliśmy do chodzenia na koncerty, a warto nie tylko ze względu na muzykę, ale również niespodziewane sytuacje. Oto pewna historia.
2: Namiętnie z chłopakami wspominamy na pewno koncert charytatywny w Komornikach, który graliśmy.
3: Proszę cię.
4: I basista no. Zostawił bas po koncercie.
2: No ale to nawet nie to jest najlepsze, tylko to, że po prostu graliśmy ten koncert przy Domu Kultury w biały dzień, gdzie przychodzili najzwyklejsi, randomowi ludzie.
3: Ludzie z małymi dziećmi w wieku tam 4-5 lat, a my tutaj gitary i japy do mikrofonu. Ludzie nie wiedzieli, czy zostać, czy się wycofać, iść do księdza po jakiś egzorcyzm na siebie, czy co. Było dosyć zabawnie, aczkolwiek sama idea tego koncertu no, taka była, żeby właśnie łączyć style muzyczne. No i my tutaj prezentowaliśmy ten mocniejszy styl muzyczny.
2: Zdecydowanie. No i widok pogujących 6-latków. Również niezapomniany.
3: Polecamy wszystkim kapelom. Nikt nie zrobi takiej trzody pod sceną jak stado naćpanych cukrem od waty cukrowej rekordu małych dzieci. Naprawdę. To, co się dzieje na dużych koncertach, na festiwalach, to jest nic. Największe pogo zrobią przedszkolaki.
1: To przy okazji kolejny świetny dowód na to, że muzyka łączy pokolenia, zwłaszcza ta metalowa. Tymczasem przed nami kolejne inspiracje, w sumie również międzypokoleniowe. Zagramy po sobie najpierw Children of Bodom i In Your Face, a następnie In Flames i Embody the Invisible. Słyszymy się za kilka minut.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jestem znów z wami, Martin Petruk. Tak dla przypomnienia, dzisiaj o sobie i swojej twórczości, chociaż nie tylko, opowiadają panowie z zespołu Between Nothing. Powoli zmierzamy do końca odcinka, a więc to już właśnie ta pora na spojrzenie gości na kondycję młodej polskiej, ciężkiej sceny.
2: Z jednej strony młoda scena metalowa w Polsce uważam, że ma się dobrze, jednak przykre jest to, tak przynajmniej z mojego punktu widzenia, że dzisiaj liczy się bardziej to, co się bardziej klika.

Niekiedy to, co się widzi w social mediach, nie tylko muzycznie, sprawia, że człowiek wpada w co najmniej konsternację i zaczyna wątpić. No ale wróćmy do grania. Przed nami następna kompozycja autorska od Between Nothing, czyli Arthur, zaś później Bullet for My Valentine i Hand of Blood. Następnie wracamy na zakończenie odcinka.

0: Wieczorna Rokosfera.
1: Jeszcze raz dobry wieczór. Dziś prezentowaliśmy zespół Between Nothing z Poznania, który tworzy melodic death metal. Zanim jeszcze jeden kawałek autorski, to kilka słów od chłopaków.
2: Można nas znaleźć oczywiście na Facebooku, na Instagramie, na SoundCloudzie, na Bandcampie, na YouTubie, no i oczywiście nasza muzyka jest na Spotify'u, gdzie serdecznie zapraszamy.
3: Ale nie szukajcie nas na TikToku, bo tam nas nigdy nie znajdziecie.
2: O. Dokładnie.
3: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Wieczornej Rokosfery w Radiu Bonton. Mam nadzieję, że miło się nas słuchało, że miło słuchało się naszej muzyki.
2: Oraz naszych inspiracji.
3: Oraz naszych inspiracji, tego co tutaj żeśmy wydukali od siebie zestresowani. I do zobaczenia w trasie, na koncertach. Zapraszamy.
1: Ja również zapraszam, również dzięki i do zobaczenia na koncertach. Na zakończenie utwór Talia od naszych gości, a ja tymczasem mam jeszcze dla Was kilka zapowiedzi. Jutro słyszymy się w Wiadomościach Sportowych, zaś w sobotę w Magazynie Sportowym. Ale zapraszam również na niedzielę, zaraz po 11 wspólnie z Demenem Grzywną opowiemy w instrukcji przetrwania o systemach alarmowych, natomiast zaraz po 14 w strefie MM razem z Moniką Łupkowską przypomnimy o czasopismach i komiksach z lat 90. Przed nami Between Nothing i Dalia, życzę Wam dobrej nocy i niech metal będzie z Wami.